poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Złoto Ligi Narodów obronione przez polskich siatkarzy. O sukcesie zdecydował mecz z Amerykanami. Piesi staradowani na chodniku w Jeleniej Górze. Kobieta i mężczyzna trafili do szpitala.
1: SK Rock. Raport.
0: 6 punktualnie, Michał Pokrękowski, witam i zapraszam na pierwszy poniedziałkowy raport. Polscy siatkarze obronili złoto Ligi Narodów. W finale po zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetny mecz rozegrali m.in. Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, którym trener Nikola Grbić mówił po spotkaniu w ten sposób.
2: On jest fantastyczny w ataku, zagrywce i bloku dzisiaj też i pomagał naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
0: Jednym z bohaterów turnieju był też libero reprezentacji Polski Jakub Popiwczak.
3: Jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze.
0: Biało-czerwoni, wygrywając Ligę Narodów drugi rok z rzędu, powtórzyli wyczyn Rosjan, która dotychczas jako jedyna zdołała obronić tytuł w tych rozgrywkach. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii. Kolejnym wyzwaniem reprezentacji Polski siatkarzy w tym sezonie będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się 9 września.
1: To jest raport.
0: Wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby. 55-latka oraz 57-latek w ciężkim stanie trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło po południu wczoraj w Jeleniej Górze. Okoliczności relacjonuje podkomisarz Beata Sosulska z Jeleniogórskiej Komendy.
4: 70-letni mężczyzna jadący Suzuki od Szklarskiej Poręby do Jeleniej Góry wjechał na pas prawoskrętu. W niego wjechała pani mieszkanka powiatu lwóweckiego, 31-letnia kobieta jadąca Volkswagen. Uderzyła w niego i w wyniku czego wjechał na pobocze.
0: Kierujący byli trzeźwi, na miejscu trwały przez długi czas czynności policyjne.
1: Słuchacie raportu w SCRO.
0: W Gdańsku trwa kolejna edycja Jarmarku Świętego Dominika, czyli jednego z największych i najstarszych zarazem wydarzeń tego typu w Europie. W tym roku na odwiedzających czeka ponad 700 stoisk, a wśród nich nie tylko rękodzieło i regionalne produkty, ale także kuchnie z różnych zakątków świata, czy egzotyczne pamiątki. Nasz reporter Iwo Pastuszka sprawdził, co nietypowego można znaleźć na tegorocznej edycji tego wydarzenia.
5: Bardzo nam się podoba, ponieważ można kupić najróżniejsze produkty związane z Pomorzem, z Trójmiastem. Także jest bardzo dużo stoisk.
6: Głównie na stanowisko jarmarku przywiozłem porcelanę, piękne szkło, brązy, mosiądze. Wspaniały pomysł, wspaniałe miejsce. Przychodzą kolekcjonerzy, jak też młode osoby, które inspirują się i po prostu kupują oczami.
7: Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
8: Jest bardzo duży napływ ludzi. A co dalej będzie, zobaczymy, jak będzie się potoczy. Na razie też pogoda dopisuje to. To jest duży plus.
0: Przez kolejne tygodnie w ramach jarmarku odbędzie się jeszcze ponad 100 wydarzeń muzycznych, teatralnych, kulinarnych, sportowych oraz przygotowywanych specjalnie dla najmłodszych. Tegoroczna edycja potrwa do 16 sierpnia.
9: Pogoda. Proszę Państwa, zaczynamy na spokojnie od 13 w Koszalinie i Gdańsku, 14 stopni w Bydgoszczy, 15 w Poznaniu, 17 we Wrocławiu, 18 w Łodzi, Warszawie, Kielcach oraz Krakowie, ale w ciągu dnia dzisiaj przypomnimy sobie o letnich wartościach, ponieważ od 25 w okolicach Trójmiasta, tego małego też, Bydgoszcz 28, Warszawa, Łódź, Kraków 32, a nawet na południu naszego kraju w okolicach Katowic do 35 stopni powyżej zera. Dzisiaj mamy też dzień arbuza, więc chyba warto się jednocześnie nawadniać i najadać.
10: To prawda. Drodzy Państwo, a jeżeli narzekacie na temperaturę wody w Bałtyku, na przykład, bo jesteście na wakacjach, no to chłop właśnie przepłynął Bałtyk w pław, 170 km, wylądował na plaży w Dziwnowie. Gratulujemy. Bartłomiej Kubkowski się nazywa, także chyba nie ma co narzekać. Nie jest tak źle, prawda?
9: Oczywiście, że tak. Ale nie róbcie tego w domu.
10: 55 godzin w Bałtyku. Wow!
11: Sześć na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SCRO.
10: Przez całe życie tylu godzin w Bałtyku nie uzbierałem, a jednak lubię tam wracać. Nie wiem, chory jestem na głowę czy coś.
9: Zresztą pan, o którym wspominałeś, też lubi wracać, bo dokonywał tego po raz któryś i teraz już definitywnie mu się udało. Dzisiaj pytamy o to właśnie, gdzie i dlaczego lubicie wracać.
10: O czym w raportach?
0: W raportach powiem między innymi o tym, co odsłonił niski stan wody w Dunaju.
10: Michał wróci za niespełna pół godziny. Zapraszamy.

0: wyjątkowo zimny lipiec był, wyjątkowo zimny czerwiec był, wyjątkowo zimny maj w tym roku też był, takie mam wrażenie.
1: Ale sierpień już zapowiada się całkiem ciepły, nawet bym rzekł, że gorący. Proszę Państwa, dzisiaj gorąco też będzie wesco rok, a to mam nadzieję, że za Państwa sprawą i oczywiście jak zwykle wspomnieniami i historiami. Dokładnie dziś, czyli 3 sierpnia, ale w 1963 roku zespół The Beatles po raz 275 i jednocześnie po raz ostatni w swojej historii wystąpił w The Cavern Club w Liverpoolu. No jak zobaczyliśmy tę liczbę 275 występów w jednym miejscu, to pomyśleliśmy sobie, że strasznie musieli lubić to miejsce.
0: Dokładnie, dlatego Państwa zapytamy dzisiaj, gdzie lubicie wracać. Niech to będą Wasze ulubione miejsca, od choćby nad Bałtykiem, dlatego właśnie teraz od masochistów, tych, którzy Bałtyk lubią, zaczniemy.
2: Gdzie lubisz wracać?
3: Nad morze.
2: Nad polskie morze?
3: Tak, nad polskie, ale zagraniczne też, ale chyba polskie jest takie moje ulubione.
2: A dlaczego?
3: Bo lubię tam siedzieć, lubię pływać, lubię patrzeć w to morze.
1: Ale ja mam to samo, zobacz, co roku, no nie znamy się aż tak długo, ale co roku narzekam, generalnie narzekam, więc lubię narzekać, co roku jeżdżę nad Morze Bałtyckie, wiesz gdzie jadę w środę?
0: Nad Morze Bałtyckie?
1: A zgadłeś!
0: Drodzy Państwo, zauważyli Państwo, że Pan Wojciech w pracy był tylko 3 dni, czy w sumie będzie, aż do wtorka, a później znowuż nad morze. Gdzie lubicie wracać? Messengerski rok do Waszej dyspozycji, czekamy.
4: Dzień dobry w temacie dnia, ja tak sparafrazuję słowa piosenki Wodeckiego, lubię wracać tam gdzie byłem. Może to w ogóle jest piosenka na dzisiaj do puszczania w radio. Pozdrawiam.
5: 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: A ten kawałek wraca na antenę Ski Rock. Billy Morrison i Dexter Holland, Never Gonna Change.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Ale z zadowoleniem zauważamy, że Państwo lubicie wracać do nas na antenę Eski Rok, prawda?
1: My zresztą też bardzo tutaj lubimy wracać. Kończy nawet dwukrotnie do Eski Rok wracał.
0: Czekaj. Ten, co to mi zaszkodziło? Jak to się nazywa? Nie wiem, piórko czy coś tam mi wpadło?
1: No,
0: takiego
1: na pewno. Na przykład polscy siatkarze lubią wracać na Ligę Narodów.
0: O tak!
1: I od razu wygrywają.
0: To prawda. Wczoraj o 13 zdaje się przepiękny mecz. Trochę zabrali mi słońca przez to i możliwości pływania w basenie, ale obejrzałem, żeby nie było.
1: No, no to pięknie. Gratulujemy chłopakom, gratulujemy. To jest absolutnie... No, aż się nudne troszeczkę zrobiło, bo kolejne zawody, jak nie wygrają, to troszeczkę się smutno robi. Ale
0: zobacz,
1: na szczęście wygrywają.
0: Na szczęście wygrywają. Kolejne pokolenie chłopaków rośnie. Tam zdaje się do lat 18 jest taka grupa młodych ludzi, w których prym wiedzie między innymi pan Wlazły, czyli syn pana Wlazłego. I też młodzież nasza siatkarska wygrywa podobno wszystko równo, wszędzie.
1: No, widzisz, i tak powinno być. Proszę państwa, gdzie i dlaczego lubicie wracać?
0: Czekamy na wasze telefony, właśnie wasze messengerowe głosówki.
2: Dzień dobry panowie, redaktorzy, w temacie dnia. Moja nauczycielka powtarzała mi zawsze, że nie da się czegoś strasznie lubić, strasznie kochać. To są słowa, które zaprzeczają sobie. Pozdrawiam.
1: Strasznie się cieszę, że pan się nagrał.
3: 6 na 9.

0: gdzie i dlaczego lubicie Państwo wracać. O tym dzisiaj rozmawiamy w ramach tematu dnia na antenie Eskirok. My z kolegą Konradem bardzo lubimy wracać do raportów Eskirok, zwłaszcza kiedy czai się tam i czeka na nas Michał Poklękowski.
1: Eskirok. Raport.
2: Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że jeszcze dziś ruszą negocjacje z Iranem. W sobotę ogłosił wstrzymanie potężnego ataku na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. Szczątki drona zestrzelonego przez Ukrainę spadły we wschodniej części kraju, poinformował resort obrony Rumunii. Zdarzenie nie spowodowało żadnych szkód. To kolejny incydent z dronem, który naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną.
1: To jest raport.
2: Prywatne dane prezydenta Portugalii oraz członków rządu i wysokich rangą urzędników podległych mu instytucji zostały wykradzione przez hakerów. Tak wynika z ustaleń śledztwa prowadzonego przez portugalską policję. Wśród poszkodowanych są m.in. osoby z kierownictwa portugalskich służb wywiadowczych oraz policji.
1: Rok. Sport.
2: Drugi raz z rzędu wygrali Ligę Narodów. Polscy siatkarze w fantastycznym stylu wygrali w finale z Amerykanami 3-2. W tiebreaku biało-czerwoni od stanu 8-7 zdobyli 6 punktów z rzędu.
3: No heroiczny bój, heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa.
2: Mówił po finale libero Jakub Popiwczak. Biało-czerwoni mają w sumie już 3 złote, 1 srebrny i 3 brązowe medale Ligi Narodów. Przypomnijmy, w tym roku po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii, która pokonała Japonię 3-1.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski

0: Nie wiem, czy Państwo lubicie, ale my bardzo wracać do ciekawostek wygrzebanych z czeluści internetu. Wojciech ma taką.
1: Zupełnie niespodziewanie trafiliśmy na informację na temat kinematografii tureckiej.
0: Tak.
1: Jest to tak nieoczekiwana wiadomość, że postanowiliśmy Państwu ją przedstawić. Okazało się, że w kinematografii tureckiej, w serialach tamtejszych, pocałunki mogą mieć maksymalnie do 6 sekund.
0: Mhm.
1: Oczywiście tureckie seriale podbijałem także polskie telewizje, kiedy czasami odwiedzam babcię, to zazwyczaj właśnie taki serial turecki w tle sobie leci, no i pomyślałem, że zajrzę, zapytam i babciu uraczę potem taką wiadomością. Okazuje się, że choć na ekranie nierzadko leje się krew, to pocałunki są w tej kinematografii tureckiej bardzo subtelne, są króciutkie, no i za pokazanie czułości powyżej 6 sekund grożą tam twórcom seriali po prostu kary, dlatego że konserwatywna Turcja przestrzega zasad i wartości muzułmańskich, a zatem scen łóżko długich pocałunków, czy w ogóle zmysłowej erotyki w takim serialu uświadczyć nie można, więc jeśli Państwo oglądacie, to już wiecie, dlaczego to wszystko jest takie krótkie i skondensowane.
0: Jak w każdym małżeństwie, mam wrażenie, jest co najmniej 10-letnim stażem.
2: Moja żona! Zofia!
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Nowości, które

Dzień dobry. Ja strasznie bardzo lubię wracać z pracy do domu. W tą drugą stronę to nie lubię, ale z pracy do domu to lubię. Pozdrawiam, miłego dnia.

0: skąd lubimy wracać, o tym sobie dzisiaj z Państwem rozmawiamy. Mam wrażenie, że muzycy czasami lubią wracać na scenę, bo często kończą karierę, a za chwilę później drugi raz ją kończą, a potem raz jeszcze ją kończą.
1: Jak bokserzy.
0: Dokładnie.
1: My natomiast z wielką przyjemnością i satysfakcją wracamy i do telefonu, i do Messengera Jacki Rock, gdzie czasami czeka na nas prawdziwa perełka. Może to nie jest krótka wiadomość, ale jaka?
2: Witam, dzień dobry, w temacie dnia. Słuchaj, pojechał facet na polowanie, poluje na niedźwiedzia. Przyczaił się, trach strzelił, no nie trafił. Za chwilę ktoś go puka w ramię. Niedźwiedź mówi, słuchaj, u nas w lesie jest taka tradycja, że jak się nie trafi, no to wiesz, co musisz zrobić. No dobra, myśliwy podziałał.

0: że ja tu wrócę jeszcze, ustrzelę tego niedźwiedzia. Wrócił drugi raz, to samo. Mówi, nie, to do trzech razy sztuka. Na pewno za trzecim razem się uda. Wrócił trzecim razem, przymierzył się, trak, znowu nie trafił. No i standardowo, zgodnie z tradycją, ktoś puka go w ramię. Misiek mówi, ty, słuchaj, mnie się wydaje, że ty tu chyba nie przyjeżdżasz na polowanie. Pozdrawiam.
1: Ale fajnie, to wszystko krąży. Fajne są żarty. Trzeba się śmiać.
2: SK Rock.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Opalona Maja Chyży chwali się podrasowaną figurą w bikini. W komentarzach gorąco bogini piękności, raczej bikini piękności chyba.
2: Ja z kolei, proszę Państwa, po lekturze i Pudelków, i Super Ekspresu, i wszystkich innych portali brukowych dowiedziałem się, że najważniejszym wydarzeniem weekendu był ślub i przede wszystkim wesele Rafała Brzozowskiego z niejaką Heleną. No wiesz, teraz ślub, wszystko pięknie, ładnie, a niebawem jak w każdym polskim małżeństwie.
3: Helena, poczekaj!
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.
6: Eska Rock.
4: Gramy dla Was kawałki, których nie...

0: 18-letni obywatel Ukrainy jest podejrzewany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Do dramatycznych wydarzeń doszło we Wrocławiu. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z pożarami. 45-stopniowy upał męczy Włochów i miliony turystów. Władze w Rzymie sypią kolejnymi alertami.
1: SK Rock. Raport.
0: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. 18-latek, który zaatakował kobietę nożem we Wrocławiu, jeszcze dziś ma być przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Obywatel Ukrainy jest podejrzewany o usiłowanie zabójstwa 18-letniej Polki. Śledczy nadal nie znają motywu ataku, ani tego, czy sprawca i ofiara wcześniej się znali. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gębiewski.
2: Według nieoficjalnych ustaleń napastnik miał wcześniej jechać z kobietą autobusem, a następnie śledzić ją aż do miejsca zamieszkania. 30-latka nadal walczy o życie w szpitalu po tym, jak została ugodzona nożem na klatce schodowej jednego z bloków przy ulicy Gagarina we Wrocławiu.
3: Aktualnie przebywa w szpitalu. Jej życie jest zagrożone. Krótko po zdarzeniu policjanci zatrzymali sprawcę.
2: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Do sprawy odniósł się również konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu, który w opublikowanym oświadczeniu stanowczo potępił przemoc. Zaznaczył, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z polskim prawem, a jednocześnie podkreślił, że pojedyncze przestępstwa nie powinny prowadzić do oceniania całej społeczności ukraińskiej.
1: To jest raport.
0: W Grecji w kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn, poinformowała lokalna straż pożarna. Załogę drugiego śmigłowca również dwie osoby uratowano. Do kolizji doszło na zachód od Aten. Tymczasem greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, gdzie sytuacja jest najbardziej poważna?
4: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Poniedziałek jest dniem rekordu obecnej czwartej fali ekstremalnych upałów we Włoszech w tym roku oraz we wszystkich poprzednich latach. Po raz pierwszy Ministerstwo Zdrowia w Rzymie wprowadziło najwyższy czerwony stopień alertu w 25 z 27 największych miastach kraju. Miejscami temperatura we Włoszech sięga 45 stopni Celsjusza. Włoskie media podają, że w takich warunkach ciężko jest normalnie funkcjonować.
5: Pogoda. Proszę Państwa, zerkamy na to, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. Poranek może taki chłodniejszy, nawet taki przyjemny bym powiedział, ale w ciągu dnia zacznie robić się cieplutko. 23 w Gdańsku, 26 w Olsztynie, 28 stopni w Bydgoszczy, 30 w Poznaniu, 32 w Warszawie i Łodzi, 34 w Kielcach, do maksymalnie 35 kresek powyżej zera w okolicach Katowic oraz Krakowa.
6: Na 9. Świętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9
7: w SCRO. Lubię wracać tam, gdzie jest ciepło, ale w tym roku to ciepło mamy u siebie. Z tym, że od czasu do czasu jednak te wakacje, ale teraz najbliższe kilka dni to będą naprawdę dni upalne.
5: Tak, teraz będziemy narzekali, że za gorąco.
7: Ja już narzekam.
5: Gdzie lubicie wracać, o tym rozmawiamy. Będzie w tej godzinie też szansa zdobycia karnetów na rokowiznę.
7: Co w raportach?
0: 80 na godzinę na hulajnodze elektrycznej. To pod Łodzią, o tym w raportach.

0: wzorem tematu naszego dzisiejszego programu. Pan Marilyn Manson też wrócił po jakiejś krótkiej przerwie i zamieszaniu w życiu prywatnym.
1: Tak jest. Dzisiaj, proszę Państwa, piękna data, piękne wspomnienie. Rok 1963, 3 sierpnia zespół The Beatles gra po raz 275 i ostatni się wtedy okazało w The Cavern Club w Liverpoolu, co oznacza, że musieli lubić to miejsce, więc pomyśleliśmy sobie, że dziś porozmawiamy właśnie o miejscach, do których lubicie wracać.
0: Ale czujesz w ogóle to? 275 razy w jakimś miejscu, 275 razy w Rowach, 275 razy w Giżycku, na przykład masakra jakaś, nie?
1: No, ale co, że w Rowach, że spać?
0: Że w miejscowości, a państwo?
2: Cześć wam wszystkim. Ja tak dzisiaj nostalgicznie w temacie dnia. Bardzo, bardzo lubię wracać myślami do czasu dzieciństwa, szczególnie wakacji u babci, kiedy wszystko było takie beztroskie. Nie trzeba było chodzić do pracy i w ogóle wszystko było tylko po to, żeby być, bawić się i ach, ale bym wróciła.
0: No tak, z nutą nostalgii to prawda, ale faktycznie, jak już babci na świecie nie ma, to człowiek wraca myślami przede wszystkim do tego czasu, kiedy mógł z babcią ten czas spędzać.
1: Oczywiście, że tak. Emocjonalnie jak najbardziej też lubimy wracać do różnych wspomnień, więc o to także Państwa dzisiaj pytamy. No i zapraszamy do kontaktu z Eską Rock.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Proszę Państwa, czasami występuje taki moment, że mamy moment zawahania. Ostatnio taki moment zawahania nastąpił. Państwo go wyłapaliście, no i chcielibyśmy do tego teraz wrócić.
4: Cześć, cześć. Zróbcie nagrywkę z Aśki, jak zapowiada ten numer. No bo jak jej na przykład chwilowo nie będzie, a będziecie chcieli go puścić, kto wam zapowie? A tak to hyc, odpuścicie Aśkę i jest na antenie.
0: No tak się właśnie składa, że Aśka przechodziła tutaj obok.
5: No to uważajcie teraz. Suede i Emotionally Unavailable.
1: Ty, Aśka, możesz powtórzyć?
5: No to uważajcie teraz. Suede i Emotionally Unavailable.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

0: Gdzie lubicie wracać? O tym sobie dzisiaj rozmawiamy, albo czasami możemy też porozmawiać o tym, skąd lubicie wracać, bo taką słuchaczkę też mamy na podorędziu.
1: O, proszę bardzo.
2: Dzień dobry panom redaktorom. Widzę, że dzisiaj samotnie na pozorunku nie słyszę pani redaktor Joanny. Czyżby dalej na urlopie, czy tak ją Woodstock wciągnął? Bo ja już na posterunku wróciłam. Nie udało mi się spotkać pani Jany, no ale cóż. Także wam życzę miłego dnia, a pani Janie powrotu do rzeczywistości. Pozdrawiam.
0: Jeżeli państwo chcecie się dowiedzieć, jak doskonale Joanna Ziętarska bawiła się na Poland Rocku, to wystarczy zajrzeć na social media Eski Rock, na Instagram, na Facebooku, tam wszystko jest w rolkach. A jeśli to wam nie wystarcza, to spokojnie, jutro wróci i będzie nam przez cały poranek opowiadała, że było fajnie.
1: To prawda. I co oznacza, że nie słychać pani Joanny na poranku? Jak to nie słychać, jak parę chwil temu...
3: No to uważajcie teraz. Suede i Emotionally Unavailable.
4: Eska Rock. Mówimy twoim głosem.
0: Patrz, Aśki, nie ma, się pomyliła.

0: Ja już na razie, nie mówiąc Państwu, o czym mówić będziemy i co robić będziemy, sprawdziłem, co oznacza po krakowsku. Na przykład to jest styl mówienia. Taki styl mówienia, gdzie na przykład do czasowników dodaje się że. Choć że. Także chodźcie, że...
1: Do konkursu.
0: O, że. No,
1: właśnie tak. Zagrajmy, że. Proszę Państwa, przypominamy, że Rokowizna to jest festiwal, który startuje już w najbliższy weekend w Gdańsku. Później będzie Poznań, a później będzie Kraków. My, uprzedzając fakty, już teraz Państwu chcemy zapewnić, że tak powiem, ciągłość różnych zdarzeń. I w tym tygodniu rozdajemy wejściówki, podwójne zaproszenia na Rokowiznę w Krakowie. A tam Lacuna Coil, czyli mocne metalowo-rockowe granie prosto z Włoch. Mm-hmm. Lord of the Lost, Coma, AC Drinkers, Jam, Royal Republic, Nocny Kochanek. W ogóle mnóstwo pięknych, fajnych, ciekawych zespołów. Na miejscu będzie też Klaudia, będzie też Dawid Zygmunt. No i mamy nadzieję, że będziecie też Państwo.
0: Tak jest, bo mamy dla Państwa podwójne karnety, podwójne zaproszenia na to wydarzenie muzyczne. Trzeba tylko przekonać nas po krakowsku i na początku sami nie wiedzieliśmy, co to może znaczyć.
1: Chodź, że zagraj, że z nami, kolego, koleżanko.
0: Tak. Wygraj, że...
1: Messengerze, że...
0: tak, głosówki tam czekamy.
2: że... Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Turbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
2: Łukasz Bąk.
4: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
2: Autopromocja.
8: Eski Rock. Raport.
9: Michał Poklękowski, zapraszam. Ministrowie Obrony i Sprawiedliwości Władysław Kosiniak-Kamysz i Waldemar Żurek znaleźli się wśród gości kampusu Polska Przyszłości, który odbędzie się pod koniec sierpnia. W podobnym terminie wydarzenie dla młodych organizuje prezydent Karol Nawrocki, a później latem i jesienią syn szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego. Pożary szalejące w rejonie Spokane w stanie Waszyngton jeszcze nie wygasły. Zniszczyły już ponad 600 budynków i zmusiły dziesiątki tysięcy Amerykanów do ewakuacji. Władze nie ustaliły jeszcze, ile spośród zniszczonych obiektów stanowiły domy, firmy czy szkoły, poinformowała właśnie telewizja NBC News.
10: To jest raport.
9: Rekordowo niski stan wody w Dunaju odsłonił wczoraj w samym centrum Budapesztu ładunki wybuchowe pochodzące jeszcze z czasów II wojny światowej, przekazało węgierskie wojsko. Z powodu upałów poziom wód w rzekach i też jeziorach na Węgrzech znacznie się obniżył, osiągając w niektórych punktach rekordowo niskie wartości. Dostawcy wody w całym kraju apelują do mieszkańców o jej oszczędzanie.
8: Rok. Sport.
9: Polscy siatkarze obronili złoto Ligi Narodów. W finale po zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetne spotkanie rozegrał m.in. Tomasz Fornal, który został wybrany najlepszym zawodnikiem całego turnieju.
11: Mam ogólnie wrażenie, że ten mecz stał na takim jakimś dziwnym poziomie. Dużo takich prostych błędów chyba zrobiliśmy. Ale no, finały nie są zawsze piękne, chociaż wydaje mi się, że do oglądania ten mecz był fascynujący, emocjonujący.
9: Mówi Tomasz Fornal w rozmowie z Polsat Sport. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii, która wygrała z Japonią 3-1. Victor Wembanyama z San Antonio Spurs, jeden z gwiazdorów koszykarskiej ligi NBA, podpisał właśnie nową umowę reklamową, a jej efektem ma być pojawienie się na rynku modelu butów sygnowanych nazwiskiem Francuza, podał portal stacji ESPN. Warunków finansowych kontraktu nie ujawniono.
2: Sześć na dziewięć.

0: No, giera tupie.
1: Nie, to powiem, prawda, że nie.
2: No, to przyznaję bez bicia, że faktycznie głowy nam tutaj latały jak tym pieskom na tylnej szybie w samochodach.
0: A mówimy gira nie bez kozery, ponieważ, proszę Państwa, dzisiaj nawiązujemy do tego, co się dzieje w Krakowie. W Krakowie już pod koniec sierpnia odbywała się będzie kolejna edycja Festiwalu Rockowizna. Mnóstwo pięknych kapel rockowych i my dziś mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie, tylko po krakowsku musicie nam je wyrwać.
2: Ale toż mnie zaskoczył, że gira to po krakowsku.
0: No ja tak mi to internet podpowiada.
2: A, widzisz, że ja używałem takiego sformułowania w Wielkopolsce i też funkcjonowało normalnie.
0: No, widzisz. No? Ciekawe, że jakbyś powiedział pyra w Krakowie, to by ci nałożyli.
2: To by wiedzieli. Drodzy Państwo, po krakowsku proszę bardzo.
3: No daj, że te wejściówki nie bądź, że żyła.
2: To była pani Agata. Pan Krystian.
4: Ejże chłopie, dajże bilety na rockowiznę. Posiedzimy, postoimy na polu, posłuchamy muzyki. Może będzie ciepło, może będzie zimno. Jak będzie zimno, to się ubierze kufajkę i wszystko będzie dobrze.
0: No i ktoś jeszcze w kolejce?
2: Pan Gniewomir, słuchaj, będzie po prostu na muzyczną nutę.
5: Spójrz.

0: Надбалтицький храв, а до Кракова пуйже зе мною моя жона. Jak dacie bilet, żeś.
1: Ktoś tutaj na Artura Andrusa próbuje. Proszę tak. Państwa, my zdupcamy, a wy do Messengera. Hop, hop, hop.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Proszę Państwa, przypominamy, że już pod koniec sierpnia w Krakowie kolejna edycja Rokowizny. Rokowizna też w tym roku zagości w Poznaniu, będzie też w Gdańsku, to już w najbliższy weekend. No ale my dzisiaj mamy podwójne zaproszenie na Kraków i poprosiliśmy, żebyście po krakowsku nas przekonali do tego, że te zaproszenia Wam się należą.
1: Jak najbardziej ciężko było wybrać, no tak jest zazwyczaj. Zaszczytne miejsce drugie.
2: Taka okazja. Szkoda by było, żeby bilet zgarnęła jakaś przypadkowa Franca, co to nawet tekstu nie zna i będzie tylko stała jak kołek. Ja tam sparuję pod scenę i wykrzyczę piosenki do utraty tchu i wykorzystam tę wejściówkę raz a dobrze. Wyjdę na pole i zrobimy taki raban, że aż na Wawelu usłyszą, a gołębie z rynku odlecą.
1: Ale to prawda, żeby jakaś Franca przypadkowa, która tekstu nie zna, wygrała, to się zdarzyć nie może. Ty znasz tekst Rokowizny?
0: Tak, popatrz co za Franca. Got him out!
1: Na pamięć. Gratulujemy panu Tomaszowi.

0: chłopacy moi mili, a w sprawie biletów na rokowiznę w Krakowie sytuacja wygląda tak, że grzeje niemiłosiernie, na pole nie da się wyjść. Lepiej się zamknąć w klimatyzowanej sali Tauron Areny Krakowskiej i posłuchać dobrej rokowej muzyki, gdzie udam się na pewno albo eunuchem, albo krakowiakiem, albo lajkonikiem, także nie bądźcie bajokami, a co gorsza centusiami, tylko wyskakujcie z tych biletów i będzie git. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, helie, Tomek z Krakowa.
1: Panie Tomaszu, no gratulujemy, ale pan Wojtek sprawdził, gdzie jest rokowizna.
2: Tak, lotnisko Rakowice-Czyżyny. Niech pan tym lajkonikiem śmiga w tamtą stronę, bo jakby w Tauron Arenie nic się wtedy nie będzie działo. Ale gratulujemy. Pan mówi, że grzeje, a jednak warto ze sobą parasol mieć.
3: Na 9 w Esterok.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Pani Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński wiedzą już, jak nazwą drugie dziecko. Imię wybrał nasz 7-letni syn. No to będzie pewnie Marszal albo Rajder z Psiego Patrolu.
2: Doskonałe. Natomiast Krzysztof Skórzyński o nowym prowadzącym Dzień Dobry TVN mówi tak. Mam kogoś, z kim byłoby mi super pracować w tym programie. Panie Krzysztofie, czekamy na telefon.
0: To jest jakaś porażka.
1: On już do Aśki zadzwonił.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Minęła ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. IMGW wydał ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, które na południowym wschodzie Polski osiągają już 35 stopni. Na światowych rynkach paliw ropa naftowa mocno tanieje od świtu po tym, jak USA wstrzymały się z atakowaniem Iranu.
2: SK Rock. Raport.
1: Tropikalne temperatury znów w Polsce. Pogodowa mapa kraju podzielona dokładnie na pół. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami, które na południowym wschodzie już dziś sięgną 35 stopni. Apogeum według prognoz będzie w środę. Wtedy w centrum i na południu Polski nawet 40. O tym Mateusz Gębiewski.
3: Po krótkim ochłodzeniu do Polski ponownie napływa gorące, zwrotnikowe powietrze. Według IMGW już dziś na południu kraju temperatura grubo przekroczy 30 stopni, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet 33-34 stopnie. Instytut ostrzega też przed lokalnymi burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Synoptycy zapowiadają, że to dopiero początek kolejnej fali upałów. W środku tygodnia temperatury w wielu regionach mogą być jeszcze wyższe, a według części prognoz zagrożony może być nawet tegoroczny rekord ciepła. Przypomnijmy, 28 czerwca w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia w cieniu.
2: To jest raport.
1: Stany Zjednoczone oraz Iran wracają do stołu negocjacyjnego. Donald Trump zapowiedział wznowienie rozmów, które mają się rozpocząć jeszcze dzisiaj po południu. Prezydent USA nie podał jednak ani dokładnego miejsca dzisiejszych rozmów, ani też potencjalnych uczestników tych rozmów. Trump podkreślił, że celem jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego programu nuklearnego i bezpieczeństwa w cieśninie Ormuz. Pewnie uratowałby mnóstwo istnień, zaoszczędził mnóstwo niepotrzebnej energii. Zobaczymy, jesteśmy gotowi zaatakować, kiedy tylko zechcemy. Czy wolałbym zawrzeć układ? Nie zamierzam zabijać ludzi, bo ludzie już zginęli, wielu zginęło, a tego nie chcemy. Mówił Trump. Na informacje o planowanych negocjacjach natychmiast zareagowały światowe rynki. Ceny ropy wyraźnie spadły. Inwestorzy liczą, że rozmowy pozwolą uniknąć dalszej eskalacji konfliktu w regionie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na Kubie doszło wieczorem do kolejnej potężnej awarii sieci energetycznej, wskutek czego licząca prawie 10 milionów mieszkańców Karaibska Wyspa ponownie pogrążyła się w totalnych ciemnościach. To szósty taki przypadek od początku tego roku, przy czym tylko w lipcu były 3 całkowite przerwy w zasilaniu na Kubie.
4: Pogoda. No i Kuba niezadowolony. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to Michał już wspominał, że tutaj żartów nie ma, bo na termometrach coraz wyższe wartości. Zdecydowanie ciepło, Lubni dzisiaj się ucieszą, bo tak jak mówiliśmy, od 25 stopni nad morzem, 28 w Bydgoszczy, 30 w Poznaniu, 32 we Wrocławiu, najcieplej w okolicach Rzeszowa, Krakowa i Katowic, tam do stopni 35.
0: Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
5: Na szczęście jeszcze tylko 27 dni wakacji, a za 3 miesiące będzie listopad i wtedy sobie odetchniemy od upałów.
4: Tak jest. Proszę Państwa, gdzie i dlaczego lubicie wracać? O tym dzisiaj sobie rozmawiamy. Messenger i telefon SK Rock pozostają do Waszej dyspozycji.
5: Co w raporcie?
1: Polak przepłynął Bałtyk w pław. Dokonał tego jako pierwszy człowiek w historii. O jego niesamowitym wyczynie powiemy w raportach.

0: Dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawiamy sobie o tym, do czego i dokąd wracać lubicie. W raportach wrócimy do Polaka, który przepłynął Bałtyk w pław. No i przypomnimy Państwu tylko, albo powiemy Państwu, że w tym samym czasie w Bałtyku w wodzie przebywała też Karolina Szczepaniak, która po 58 godzinach została z Bałtyku dzisiaj w nocy wyciągnięta. Jej się nie udało, a też wraca do Bałtyku, bo próbę przepłynięcia Bałtyku podejmowała także wcześniej.
1: Herosi, to są prawdziwi herosi. My dzisiaj natomiast o tym, dokąd lubicie wracać, rozmawiamy dlatego, że w 1963 roku zespół The Beatles po raz 275 wystąpił w The Cavern Club w Liverpoolu. I taka ciekawostka, to jest klub, mój drogi przyjacielu, który na początku, w 1957 roku rozpoczął działalność jako klasyczny klub jazzowy, wzorując się na paryskich klubach. W 1973 został zamknięty ze względu na to, że już, że tak powiem, trzeba było budować obok linię kolejową, podziemną kolej, wyburzono ten klub i w nowej lokalizacji postawiono ten sam klub na bazie starych cegieł. Użyto tych samych cegieł z tego legendarnego klubu do budowy nowego miejsca i ono dalej funkcjonuje. Tylko jak Państwo pojedziecie je odwiedzić, to nie jest ten samo miejsce, w którym wcześniej grało The Beatles.
0: Jedźcie gdzie indziej, sprawdzajcie po śladach cegieł na przykład, prawda?
1: Na przykład.
0: Gdzie zostały przeniesione.
1: O, nasza... tutaj Paul McCartney się opierał.
0: Kopalnia wiedzy, pan Wojciech i nasza gwiazda mikrofonu Ewa.
2: Gdzie pan lubi wracać?
3: Uwielbiam wracać na Hel.
2: A dlaczego akurat tam?
3: Bo to bardzo piękne miejsce. Ja jestem zapalonym kitesurferem i jeżeli mam tylko czas wolny i wieje, to wracam na Hel.
1: Na highway to hell, no wiadomo.
0: Dokładnie. Drodzy Państwo, messengerski rok do Waszej dyspozycji. Jeszcze tutaj sprawdzimy, gdzie lubicie wracać.
4: Myślę, że najczęściej wracam myślami na trybuny i hale sportowe, ponieważ emocje, które tam doświadczam, zostają ze mną na tyle długo i przypominają mi, że warto przeżywać po prostu życie całym sobą, całym sercem. Po prostu dać taki dobry upust emocjom.
0: No tak, tylko inne emocje na meczach piłkarskich, a zupełnie inne na meczach siatkarskich na przykład.
1: To prawda, dziennikarze na przykład najchętniej wracają na Trybunę Ludu.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nie ma już takiego dziennika. Tak, no, mi się
1: dlatego
0: wydaje.
1: Wracamy tam wspomnieniami. Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary, Cool Kids. Już teraz.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: życiu nie myślałem, że tak się do kogoś przywiążę, że wiesz, po dwóch dniach będę tęsknił, ale państwo również.
1: No, w tym tygodniu tak się śmiesznie ułożyło, że się wymieniamy urlopami. No i państwo zauważyliście, że rzeczywiście jednej osoby dzisiaj brakuje w programie.
2: Właśnie tak sobie pomyślałem, bo nie ma Asi, ale przyszło mi do głowy pewne skojarzenie odnośnie takiego mocnego apetytu Asi. Nie wiem, czy to będzie smaczna, czy niesmaczna uwaga, ale ledwo człowiek pozna Asię, a już przystępują do konsumpcji.
1: Moja babcia zawsze mówiła, wie pan co? Jak pan coś powie, to nie wiadomo, z czym to zjeść.
0: Dokładnie. Państwo dalej o Joannie.
3: No uwielbiam wracać do 6 na 9, tego domowego przede wszystkim, ale i do tego waszego radiowego. Natomiast dzisiaj właśnie się zastanowiłem nad tym, czy to już się skończyło, się coś przegapiłem. Radio mi się przestawiło, o co tutaj się rozchodzi, nie słysząc Aśki. Ale nie wierzcie tego, panowie, do siebie. No jestem normalnym, zdrowym facetem, więc to normalne, że bardziej brakuje mi Asi. Natomiast jak któregokolwiek z was nie ma, też ten program nie jest taki sam.
1: Oczywiście, w zależności od tego, kogo nie ma, raz program jest lepszy, a raz jeszcze lepszy.
0: Dokładnie, my z Aśką też tęsknimy. A propos tego, dokąd i do czego lubicie państwo wracać, Aśka wraca do nas już jutro.
4: Joanna, Joasia, to taka dziewczyna, przychodzi do paru i chodzi do kina. 6 na 9.

0: Cały czas czekamy w temacie dnia na Państwa historię, gdzie i dlaczego lubicie wracać, a tymczasem zaglądamy do raportu Eski Rok. Michał Poklękowski już na Państwa czeka.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Na autostradzie D52 w Czechach doszło do tragicznego wypadku. Nie żyją obywatele Polski, dziecko i jego matka oraz przyjaciółka rodziny. W szpitalu przebywają ojciec oraz drugie dziecko. W internecie pojawiła się zbiórka dla poszkodowanych. Jeszcze dziś przesłuchanie 18-letniego nożownika z Wrocławia. W sobotę, przypomnę, obywatel Ukrainy, 18-latek, zaatakował 30-letnią Polkę. Kobieta walczy o życie w szpitalu.
1: To jest raport.
2: Ekstremalny upał wraca do nas, do Polski. W tym tygodniu na termometrach nawet 40 stopni. Już dziś alerty drugiego i trzeciego stopnia IMGW wydaje dla południowej połowy naszego kraju.
1: Eska Rok. Sport.
2: Trzeci złoty medal biało-czerwonych. W tych rozgrywkach Polacy wygrali Ligę Narodów, pokonując w finale Amerykanów 3-2. MVP turnieju został Tomasz Fornal. Teraz przed siatkarzami Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się 9 września. Dziś początek 83. odsłony Tour de Pologne. W 147-osobowym peletonie pojedzie 10 polskich kolarzy, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku, dla którego będzie to już 8 występ. Start honorowy zaplanowano na 10:30. Pierwsze etap to trasa z Gdyni do Koszalina. Dziś przed kolarzami 234 km trasy.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski. 6 na 9 Esce Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Gdzie lubisz wracać?
1: Do Włoch.
0: A dlaczego akurat tam?
1: Mam bardzo fajne wspomnienia stamtąd.
2: No tak się składa, że ja dzisiaj do domu przez Włochy będę wracał.
3: No widzisz, no jest taka dzielnica w Warszawie, a brudno też zaliczyć po drodze?
2: Zobaczymy.
3: To już w domu. Proszę Państwa, gdzie i dlaczego lubicie wracać? O tym sobie dzisiaj rozmawiamy i Państwo macie bardzo różne kierunki.
4: Dzień dobry, a do czego lubię wracać? Do teatru lubię wracać. Ze względu na to, że jak mieszkałem jeszcze kiedyś w Warszawie, to odwiedzaliśmy z żoną raz albo dwa razy w tygodniu Och Teatr i Teatr na Woli. To moje dwa ulubione. Ale w teatrze na Jubilerskiej 10 to nigdy nie byłem jeszcze.
3: Bo teatr przy Jubilerskiej 10 w Warszawie to teatr improwizacji i iluzji, proszę Państwa.
5: To mordę kopane. W życiu bym do teatru nie poszedł.
6: 6/9 w SRO.
7: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: Reklama.

0: Dzień dobry. Tak mówicie ładnie o emocjach, o melancholii, o wspomnieniach. Ja tak mam gdzieś zdjęcie na telefonie, jak paliwo było po 3,99.
1: Dziś znów nie czeka tankowanie, no.

0: słowo wracać to czasownik niedokonany. Oznacza ono ponowne przybycie do miejsca, w którym się już było, lub powrót do jakiejś czynności, myśli bądź stanu.
1: I my dzisiaj razem z Państwem wspominamy sobie miejsca, czynności lub stany, do których lubicie wracać.
2: Dzień dobry, Daniel. Jako wierny fan Zbyszka Wodeckiego lubię wracać tam, gdzie byłem już. I to trochę się spina z tym, że jak inżynier mamo, nie jestem inżynierem. I po prostu no, wszystko pasuje, prawda? Do dobrego tygodnia.
1: Ale to tak jest, zobacz, tak jak z piosenkami. No lubię piosenki i melodie, które już z nami słyszałem.
0: To absolutnie prawda, bardzo nam przykro, ale lubimy wracać do inżyniera Mamonia.
3: Bardzo mi przykro, inżynier Mamon jestem.
4: Bardzo mi przykro, Sidorowski.
3: Moja żona Krystyna.
5: Mamoniowa.
3: Bardzo mi przykro, Sidorowski.
6: 6 na 9

0: No może jeszcze nie wywieszamy białej flagi, ale pomalutku, powolutku jakby oddajemy to miejsce, o.
1: Tak, ale warto zaznaczyć, że jak zwykle Państwo wiedliście premę w tym programie, bo po to ten program poranny jest, żeby nasi słuchacze mogli porozmawiać sobie między sobą o różnych doświadczeniach. Dzisiaj tematem przewodnim było hasło Dokąd lubicie wracać i ważna sprawa.
2: Mówią, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I coś w tym jest. Ja to lubię wracać do własnego domu. Po tych wszystkich wyjazdach, koncertach, wakacjach, urlopach i innych. Dom to dom.
0: Mm-hmm. A ponieważ my zawsze słuchamy naszych słuchaczy...
1: To my nawet chcieliśmy zostać, ale mówimy, nie, no nie będziemy Państwu na przekór robić.
0: Namówiliście nas Państwo.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Matko jedyna, matko jedyna, nie, no idziesz do domu, naprawdę, nie, no to siwy dym.
3: Autopromocja, playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. Dziś po 21 w ESC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Reklama.

0: Ciało kobiety znaleziono w dużej torbie zakupowej na terenie Warszawy. W tej sprawie zatrzymany jest już 32-letni mężczyzna pod zarzutem zabójstwa 53-latki. Polak przepłynął Bałtyk w pław. Dokonał tego jako pierwszy człowiek w historii.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Makabryczne odkrycie w Warszawie, od tego zaczynamy raport. Ciało kobiety znaleziono w dużej torbie zakupowej. W tej sprawie zatrzymany został 32-latek pod zarzutem zabójstwa 53-letniej kobiety. Zwłoki odkryto w miniony weekend podczas wejścia do mieszkania w policyjnej asyście, o którą zwróciła się jedna z lokatorek.
2: Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
0: Mówi nam Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. 32-latek podczas przesłuchania miał przyznać się do zarzuconego mu czynu.
3: To jest raport.
0: W ekstremalnych warunkach, w trudnym terenie i bez użycia pojazdów gaśniczych. Tak, polscy strażacy będą pomagać w walce z pożarami w Hiszpanii. W swoich działaniach wzorują się na pracy kolegów z Australii czy Stanów Zjednoczonych.
4: Jesteśmy pod oddziałem pieszym. Kapitan Przemysław Rogalewicz. Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów. Także możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
5: Dowódca modułu GFFF, młodszy brygadier Jakub Siczek. Będziemy stacjonować w trzecim największym regionie w Hiszpanii, to jest Castilla La Mancha. To rejon, który jest bardzo wysoko zagrożony, jeżeli chodzi o kwestie pożarowe. Aktualnie jest tam wysoki trzeci poziom zagrożenia pożarowego. Temperatury sięgają nawet 40 stopni Celsjusza.
0: W pierwszej turze do Hiszpanii polecieli strażacy z Wrocławia, Rzeszowa i Poznania. Towarzyszy im 5 funkcjonariuszy z Komendy Głównej. Druga tura zacznie się 11 sierpnia, trzecia 20 sierpnia. Każda będzie tak samo liczna, ale zasilą jest strażacy z innych regionów Polski. Polacy polecieli do Hiszpanii w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To też było ekstremalne. Przepłynął Bałtyk w pław. Dokonał tego jako pierwszy człowiek w historii. Mowa o Bartłomieju Kubkowskim, który płynąc bez przerwy pokonał 160 kilometrów. Trasa prowadziła ze Szwecji do Polski. O szczegółach tego projektu Mateusz Tomaszewicz.
6: Bartłomiej Foka Kubkowski pokonał wspomniany dystans w 55 godzin. Co ważne, w tym czasie nie mógł dotykać łodzi asekuracyjnej. Meta znajdowała się na plaży w Dziwnowie. Tam przywitały go tłumy.
7: Dawaj Bartek! Dawaj tu! Dawaj tu! Dawaj tu!
6: To była jego 5. próba przepłynięcia Bałtyku i pierwsza, która się udała.
0: Cały dochód z tego wyczynu zostanie przekazany na fundację Cancer Fighters.
8: Pogoda.
0: W poniedziałek w wielu regionach będzie pogodniej i słonecznie, jednak na południu i miejscami też w centrum kraju mogą rozwinąć się gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i też silnym wiatrem. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem, przez 25 na Podlasiu, 28 na Mazowszu i Włódzkiem, do nawet 34 dziś na Podkarpaciu.
8: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: No, mam nadzieję, że my dla Państwa jesteśmy więcej warci niż bohater tej piosenki. Mniej niż zero. Poranek sobie już poszedł, pan Jaro przyszedł i zamierza tutaj zostać do 12. Zaczynamy kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Podejrzewam, że wiem, jakie mogły być inspiracje chłopaków z The Rolling Stones, by zaśpiewać piosenkę Amy Winehouse, w której śpiewa, że nie jest dobrą dziewczyną. Znaczy w ich przypadku na pewno nie są dobrymi dziewczynami, ale mogli w młodości też nie być dobrymi mężczyznami. Tak podejrzewam, bo tak na 100% to kto by to wiedział. You know I'm no good.

0: Daleka droga do domu, zespół Koma. A teraz będziemy opowiadać o historii sukcesu, ale sukcesu, który przyszedł w sumie dość niespodziewanie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo zanim dojdziemy do premiery płyty z roku 87, będzie o wypadku, który przypomnę, gdy w Sylwestra roku 84, gdzieś w okolicach Sheffield, perkusista zespół Def Leppard wypadł z samochodu dachującego przy dużej prędkości. Jego lewa ręka uległa wtedy bardzo poważnemu uszkodzeniu. Operacja mikrochirurgiczna nie dała rady jej otworzyć, więc została amputowana. Perkusista z jedną ręką. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale tak jest od wielu lat w zespole Def Leppard. Już się wydawało, że nic się w jego życiu muzycznego nie wydarzy, jednak chłopcy postanowili zostać z nim, dodatkowo pomagając mu i taki zestaw elektroniczny dokładając do perkusji, na której gra nogami i jedną ocalałą ręką. Dokładnie 3 sierpnia roku 87, po 3 latach naprawdę trudnej pracy, nauki w zasadzie gry na perkusji na nowo, powstała płyta Hysteria. Płyta, która okazała się być wielkim, absolutnym sukcesem zespołu Def Leppard, już z jednorękim perkusistą.

0: O tym pewno też będzie jeszcze dzisiaj więcej słów. Znaczy o tym, który śpiewa w tej piosence, bo on też ma dzisiaj powód do tego, by się znaleźć w kultowych historiach. Ale na razie państwo pozwolą, że ugryzę się w język. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, to się dowiedzą. Wszystko przed nami. Przed nami także spotkanie z zespołem Kult.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Tomasz Raczek.
3: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w Sportowej przez chwilę była, jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
4: Tego nigdy.
3: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletu w kasie, od Konika kupiłem bilet i poszedłem trzeci raz na ten film i to był kabaret Boba Fossi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Reklama.
1: Eska Rock. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Nowy dokument BBC wstrząsnął opinią publiczną. Kolejne kobiety oskarżyły hollywoodzkiego gwiazdora i muzyka 30 Seconds to Mars o nadużycia na tle seksualnym. Jared Leto po miesiącach milczenia zdecydował się zabrać głos, ale nie odpowiedział bezpośrednio reżyserce tego filmu. Znany wokalista odniósł się jedynie do zarzutów. Czy ta sprawa przeniesie się na salę sądową? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eska Rock Radar.
10: Hey, what's up? We're Papa Roach.
11: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
12: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

Hej, czy nie wiecie, zespół Kult, który ogłosił na Facebooku, że w tym roku, no i w kolejnych latach, tych koncertów będzie zdecydowanie mniej niż ostatnio bywało, a bywało tak, że grali po 100. Teraz ma być ich około 25. Wszystko to oczywiście w związku ze zdrowiem pana Kazimierza, jak to się ładnie mówi, młodszy nie będzie. Życzymy wszystkiego oczywiście dobrego, no i cieszymy się, że chociaż te 25 będzie okazja gdzieś tam w różnych częściach Polski zobaczyć. Bo na przykład zespół The Doors już Państwo nie zobaczą. Jego historia liczyła sobie kilka wiosen, 3 w sumie chyba lata takie pełne, można powiedzieć uczciwie przepracowane. No i to oczywiście jest krótki okres czasu, ale te płyty, które nagrywały, pełne były świetnych piosenek, które kochamy do teraz. I dlatego tak ciężko mi uwierzyć w to, że oni przez te kilka lat historii mieli zaledwie 2 piosenki, które dotarły na pierwszą pozycję amerykańskiej listy przebojów. Pierwszą była Light My Fire, wydana na debiucie w roku 67. Druga to Hello, I Love You. Ona trafiła na pierwsze miejsce dokładnie 3 sierpnia roku 68.

0: jedna z tych piosenek, która powstała jeszcze przed albumem Out of Time, tym albumem, który wywindował ich na szczyty absolutnej, szalonej popularności. R.E.M. na chwilę przed godziną 10. To teraz raport, a potem wrócimy do muzyki i pojawi się Nirvana.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.00. Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21.00 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
9: Firmy na całym świecie coraz dłużej odzyskują gotówkę wydaną na zakup materiałów produkcji i na towary. W Gdańsku kolejna odsłona, edycja Jarmarku Świętego Dominika, czyli jednego z największych i też najstarszych wydarzeń tego typu w Europie.
10: SK Rock. Raport.
9: 10 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Nowe ustalenia w sprawie tragedii w Trzciance w Wielkopolsce, jednak od tego zaczynamy raport o 10. 20-latek zaatakował ojca oraz policjantów. Sprawca miał najpierw zaatakować swojego 55-letniego ojca w mieszkaniu, a potem ranić policjanta, który interweniował. Dziś ma być przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Przeprowadzona zostanie też sekcja zwłok ofiary. O szczegółach Mateusz Gąbiewski.
11: Prokuratura ustala dokładny przebieg dramatycznych wydarzeń w Trzciance. Z najnowszych informacji wynika, że 20-letni mężczyzna miał najpierw zaatakować swojego ojca w mieszkaniu, a później już podczas interwencji zranić jednego z funkcjonariuszy i ponownie zaatakować 55-latka.
12: Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika.
11: Mówi Maciej Świecichowski z wielkopolskiej policji. Policjanci oddali strzały, po których napastnik trafił do szpitala. Ranny funkcjonariusz również otrzymał pomoc medyczną. Jego stan jest dobry. Dziś śledczy mają przeprowadzić sekcję zwłok ofiary i wykonać kolejne czynności z udziałem podejrzanego.
10: To jest raport.
9: Ukraińcy ponownie zaatakowali cele w Rosji. Zniszczony został kolejny duży magazyn największego rosyjskiego sklepu internetowego Wildberries. Był on jednym z kluczowych logistycznych hubów firmy w obwodzie wolodymirskim, który graniczy z moskiewskim. Rosyjskie władze mówią o dwóch osobach rannych. Firma nie podaje informacji o stratach. Według rosyjskiego Forbesa mogą one wynosić setki miliardów rubli.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: W Gdańsku trwa kolejna edycja Jarmarku Świętego Dominika, czyli jednego z największych i najstarszych wydarzeń tego typu w Europie. W tym roku na odwiedzających czeka ponad 700 stoisk, a wśród nich nie tylko rękodzieło i regionalne produkty, ale także kuchnie z różnych zakątków świata. Nasz reporter Iwo Pastuszka sprawdził, co nietypowego można znaleźć na tegorocznej edycji wydarzenia.
13: Bardzo nam się podoba, ponieważ można kupić najróżniejsze produkty związane z Pomorzem, z Trójmiastem. Także jest bardzo dużo stoisk.
14: Głównie na stanowisko jarmarku przywiozłem porcelanę, piękne szkło, brązy, mosiądze. Wspaniały pomysł, wspaniałe miejsce. Przychodzą kolekcjonerzy, jak też młode naprawdę osoby, które inspirują się i po prostu kupują oczami.
15: Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
16: Jest bardzo duży napływ ludzi. A co dalej będzie, zobaczymy, jak będzie się potoczył. Na razie też pogoda dopisuje to. To jest duży plus.
9: Przez kolejne tygodnie w ramach jarmarku odbędzie się jeszcze ponad 100 wydarzeń muzycznych, teatralnych, kulinarnych, sportowych oraz przygotowanych specjalnie dla najmłodszych. A tegoroczna edycja Jarmarku Świętego Dominika potrwa do 16 sierpnia.
1: Eskarok Biznes.
9: Firmy na całym świecie coraz dłużej odzyskują gotówkę wydaną na zakup materiałów, produkcję i towary. Tak wynika z analizy Allianz Trade. Zdaniem ekspertów trend związany jest z zamrażaniem gotówki w magazynach jako zabezpieczenie m.in. przed przerwami w łańcuchach dostaw, ale może odbić się ono na dostawcach. W lipcu średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów spadła w Warszawie, ale wzrosła we Wrocławiu i w Trójmieście. Tak wynika z opublikowanego dziś raportu portalu rynekpierwotny.pl. Polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury powietrza, zapewnił minister energii Miłosz Motyka. Zwrócił uwagę, że podczas upałów spada wydajność paneli fotowoltaicznych. I jeszcze aktualne ceny walut. Dolar kosztuje 3,77 zł, euro 4,31 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,63 zł i funt brytyjski na 4,97 zł.
1: Pogoda.
9: W poniedziałek w wielu regionach będzie pogodnie i słonecznie, jednak na południu i też miejscami w centrum kraju mogą rozwinąć się gwałtowne burze z ulewnym deszczem, z gradem i silnym wiatrem. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem, przez 25 na Podlasiu, 28 w Łódzkim i na Mazowszu, do nawet dzisiaj 34 stopni na Podkarpaciu.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Ja już nieraz mówiłem to, że bardzo lubię zespół ENA. Choć oczywiście to już jest miłość w czasie przeszłym, bo zespołu nie ma. Ale gdybym miał wybrać najładniejszą piosenkę tego projektu, no to chyba byłaby właśnie ta. Najtrudniej. A gdybym miał wybrać ulubioną piosenkę U2, no to z całą pewnością nie byłoby to Street of Dreams.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Co oczywiście nie znaczy, że jest zła. Jest spoko, ale przed laty nagrywali lepsze. Mam nadzieję, że na tej już dużej płycie, która ukaże się jesienią, będzie więcej ładniejszych.

0: muzyka sprzed 46 lat. Love Will Tear Us Apart. Joy Division. Teraz też będzie stara muzyka, choć historia ciut młodsza.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 19 lat mija już od momentu, gdy gwiazda zespołu Queen Brian May został doktorem astronomii. Pamiętam ten moment, kiedy zaczynaliśmy historyjski rok. Drugi albo trzeci rok to był historii naszego radia i przyszła ta informacja, że naprawdę on jest doktorem astronomii. I potem się okazało, że faktycznie pamiętałem z historii sprzed lat, że przerywał studia, by poświęcić się karierze rockowej, no i potem do niej wrócił. To napisanie pracy doktorskiej zabrało mu bagatela 36 lat. Miał już tych lat 60, gdy obronił liczącą 48 tysięcy słów pracę doktorską zatytułowaną Prędkości radiakalne w zodiakalnej chmurze pyłu kosmicznego. Ten numer grałem Państwu koncertowo we wtorek wieczorem. Teraz wersja studyjna. Tie Your Mother Down.

0: nieco bardzo inne od tych podstawowych, smutnych piosenek zespołu The Cure, kompozycja, ale kiedy zagrali ją na openerze, to wcale nie była aż tak inna od tych, które też tam na lotnisku w Husakowie pod Gdynią wybrzmiały. Friday, I'm in Love, zespół The Cure Westerok. No dobrze, cóż tam jeszcze przed nami w tej godzinie? Opowieść o pewnej super wokalistce, która zresztą swego czasu wpadała tu do nas, do studia, do Eski Rock.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Reklama.
4: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
5: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie Eski Rock.

1996, The Love w Esce Rock. A teraz będzie o dziewczynie, która walczyła swego czasu z facetami. Zresztą swoje burzliwe życie i walkę z uprzedzeniami, w tym zdominowanym przez mężczyzn w świecie, opisywała w swojej autobiografii o tytule It Takes Blood and Guts. Ale z facetami pracuje, bo śpiewa w zespole, w którym obok niej są sami i wyłącznie przedstawiciele płci brzydkiej. Zresztą od faceta też przyjmowała kiedyś wyróżnienie z rąk Karola III, dostając Order Imperium Brytyjskiego. Dziewczyna, której historia jest dowodem na to, że nie zawsze wszystko musi udawać się od samego początku, bo tak naprawdę przełom w jej karierze następował w roku 99, gdy była pierwszą czarnoskórą kobietą w historii, która była główną gwiazdą, czyli tak zwanym headlinerem kultowego festiwalu Glastonbury. Pani Skin ze Skankanazji ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego.

0: Smash Mouth, I'm a Believer w ST Rock. Za moment godzina 11, teraz pan Michał będzie przedstawiać wiadomości z kraju i ze świata, potem będziemy sobie śpiewać razem z zespołem Rammstein piękną opowieść o Ameryce.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pani Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński wiedzą już, jak nazwą drugie dziecko. Imię wybrał nasz 7-letni syn. No to będzie pewnie Marszal albo Ryder z Psiego Patrolu.
3: Doskonałe.
4: No, Gira tupie.
5: A mówimy Gira nie bez kozery, ponieważ, proszę państwa, dzisiaj nawiązujemy do tego, co się dzieje w Krakowie.
4: Ale toż mnie zaskoczył, że Gira to po krakowsku, bo
5: no
4: ja też...
5: tak mi to internet podpowiada.
4: A, widzisz, a ja używałem takiego sformułowania w Wielkopolsce i też funkcjonowało normalnie.
5: No, widzisz. No. Ciekawe, że jakbyś powiedział pyra w Krakowie, to by się nałożyło.
4: By wiedzieli.
5: My zdupcamy, a wy do Messengera. Hop, hop, hop.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Pożary lasów w Grecji nadal nie są opanowane. Najtrudniejsza sytuacja panuje w zachodniej Attyce. Drzonków w Lubuskiem na dwa dni stał się centrum polskiego ratownictwa.
1: SK Rock. Raport.
0: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Jeszcze dziś zarzuty ma usłyszeć mężczyzna, w którego mieszkaniu znaleziono zwłoki w torbie zakupowej. Do makabrycznego odkrycia doszło w mieszkaniu na warszawskiej Ochocie. Szczegóły z tej sprawy zna nasz reporter Mateusz Gąbiewski.
2: Ciało odnaleziono w ubiegły weekend. Do odkrycia doszło przypadkowo podczas wejścia do mieszkania w policyjnej asyście, o którą zwróciła się jedna z lokatorek. Ciało znajdowało się w dużej zakupowej torbie.
3: Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Podejrzanego zatrzymano jeszcze tego samego dnia na terenie Ochoty. Dzisiaj zostaną przeprowadzone czynności procesowe z jego udziałem.
2: Mówi nam Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. W trakcie przesłuchania 32-latek miał przyznać się do zabójstwa 53-latki. Szczegóły sprawy są wyjaśniane przez warszawską prokuraturę.
1: To jest raport.
0: Okolice Aten, region Attyki, wyspa Kefalonia czy Kreta. Pożary lasów w Grecji nadal nie są opanowane. Najtrudniejsza sytuacja panuje w zachodniej Attyce, gdzie od kilku dni z ogniem walczą setki strażaków wspieranych przez lotnictwo. Według greckich mediów spłonęło już ponad 111 tysięcy akrów terenów. Trwa ewakuacja mieszkańców z najbardziej zagrożonych rejonów. Wczoraj podczas jednej z akcji doszło do zderzenia dwóch śmigłowców gaśniczych. Greckie służby wszczęły dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczyny katastrofy. Na pokładzie dwóch helikopterów znajdowało się łącznie czterech mężczyzn, w tym dwóch Greków i dwóch cudzoziemców. Dwóch pasażerów jednego helikoptera zostało odnalezionych żywych. Dwóch pasażerów drugiego odzyskało przytomność. Zostali przewiezieni karetką do szpitala, gdzie niestety ich życia nie udało się uratować. Mówi komendant główny greckiej straży pożarnej. Według wstępnych ustaleń najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy był błąd ludzki, choć śledczy sprawdzają też inne możliwe scenariusze.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Drzonków w Lubuskiem na dwa dni stał się centrum ratownictwa. Podczas Rescue Days 2026 strażacy z całego kraju szkolili się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i ćwiczyli działania, z którymi mogą spotkać się podczas prawdziwych akcji.
4: Bartek Klich reprezentuje zespół instruktorski Weber Rescue. Są scenariusze, które typowo polegają na cięciu, czyli mamy samochód, który leży na dachu, jest przygnieciony kontenerem. Samochód, który leży na boku, jeszcze dodatkowo przygniata rękę poszkodowanego. Mówimy o samochodach elektrycznych, o ich gaszeniu.
5: To jest miejsce, gdzie można popełniać błędy, to jest miejsce, gdzie można ćwiczyć różne nietypowe warianty. Przede wszystkim dodaje możliwości, których strażacy nie mają na jednostkach.
6: Ćwiczenia takie to też kwestia dotycząca tego, jak posługiwać się sprzętem, zapoznać się z nowymi technikami, jak po prostu udoskonalać swoje umiejętności.
7: Jako obserwator mogę powiedzieć tyle, że narzędzia, jak i ich umiejętności są naprawdę imponujące. Mam nadzieję, że w przyszłości się to uda dołączyć do którejś z jednostek.
0: W wydarzeniu w Osirze, w Drzonkowie wzięło udział około 120 strażaków z całej Polski. Na miejscu z mikrofonem była Klaudia Mazurek.
8: Pogoda.
0: W poniedziałek w wielu regionach będzie pogodnie i słonecznie, jednak na południu miejscami też w centrum kraju mogą rozwinąć się gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem, przez 25 na Podlasiu, 28 na Mazowszu i Włódzkiem, do nawet 34 na Podkarpaciu.
8: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Kiedyś próbowałem zrobić tak na koniec razem z wokalistą Mr. Big, ale to nie wyszło, więc się powtarzać nie będę. Po co drugi raz się ośmieszać? 11 minut po 11 to byli Mr. Big w ST Rock. A teraz pani, która definiowała polski rok lat 90. i 2000.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Będąc od 92 roku filarem formacji o nazwie Hej. A potem solowo debiutowała w roku 96, nowatorskim jak na tamte czasy nawet bardzo, albumem Puk Puk. No i rzeczywiście jej solowa dyskografia to w sumie ciągłe eksperymenty. Pop, alternatywa, czy właśnie taka elektronika. I pani Katarzyna Nosowska, o której mówię, będzie miała oprócz tej rocznicy, jesienią będzie 30. rocznica wydania jej albumu Puk Puk, także po drodze jeszcze pod koniec lata inną rocznicę urodzinową. I z tej okazji pani Kasi życzę wszystkiego najlepszego, zresztą nawet bez okazji bym jej życzył. Sos chaosu.

0: Lica i jego projekt Lux Torpeda. No ciekawe, jak się będzie rozwijać ich historia. Jest bardzo zaangażowane, zresztą chłopaki są zafiksowane na punkcie swojej muzy i to bardzo dobrze. Autystyczne, to była pierwsza piosenka, którą wtedy, kiedy zaczynali, publikowali. Między innymi na antenie Eski Rock. Piękne wspomnienia, już ponad 10 lat historii. Mam nadzieję, że przynajmniej druga dycha jak nie więcej przed nami.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Życie nie znosi pustki, jest taki slogan, ale to jest prawda, bo gdy kończyła się historia zespołu The Beatles w roku 70, choć oficjalnie to było oczywiście w 70, a nieoficjalnie skończyła się już rok wcześniej, to ledwie rok minął od tego momentu, a Paul McCartney ogłaszał powstanie swojego nowego zespołu, który nazywał się Wings. No i ogłaszał, że w składzie obok niego będzie jego żona Linda, znany z Moody Blues Danny Lane i Danny Savell. I tak zaczynali 55 lat temu.

0: Już kiedyś to Państwu mówiłem, że kiedy nagrywali ten album w latach 90., to już wtedy miałem wrażenie, że byli starzy, a teraz sam jestem mniej więcej w tym wieku. Oni byli wtedy. The Rolling Stones i Anybody Seen My Baby w SC Rock. Jeszcze jedno sobie pomyślałem. Gdyby żył Brian Jones, gdyby Charlie Watts także był jeszcze na świecie, to można byłoby o tym zespole mówić, że ma już 400 lat. No tak by mniej więcej wynikało z podliczenia wieku każdego z tych gentlemanów, którzy dla Państwa teraz wykonywali piosenkę Anybody Seen My Baby. No dobrze, ale nie żebym się czepiał. Absolutnie. Wciąż młodzi duchem. To najważniejsze. Cats in the Cradle. Za chwilę Ugly Kid Joe.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: Reklama.
1: SK Rock Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Już oficjalnie wiadomo, że jeszcze w tym roku światło dzienne ujrzy pierwszy od ponad 20 lat studyjny album Tony'ego Iommi'ego. W ramach jego nagrań gitarzysta połączył siły ze znakomitymi muzykami, w tym basistką Becky Baldwin. Okazuje się jednak, że Iommi początkowo chciał, aby na jego nowej płycie zagrał dobry kolega z Black Sabbath, Geezer Butler. Dlaczego się nie udało? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
6: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
7: This is Anthony Kiedis of
8: the Red Hot Chili Peppers
7: and Flea, inviting you to keep it tuned
9: right here

Cradle, zespół Ugly Kid Joe. A teraz zabieram Państwa do niedużej kalifornijskiej miejscowości, która nazywa się Downey. Naprawdę małe miasteczko na południowym wschodzie hrabstwa Los Angeles. I to miejsce słynie z tego, że stoi tam najstarszy do dziś działający McDonald's. To był trzeci McDonald's w tej firmie, otwierany w roku 53. Dwa pierwsze zdaje się już zlikwidowane, więc ten jest najstarszy. Dokładnie 10 lat po jego otwarciu miasteczko zyskało kolejny powód do tego, by się czymś chwalić. Narodzinami pewnego gentlemana, który przychodził w rodzinie Cinti i Virgila, z tym, że Virgil, czyli tata, dość szybko z rodziny odchodził i została rodzina tylko z matką, Cintią, która miała swoje za uszami, ale nie będziemy teraz o tym mówić. Ważne, że zainspirowała młodego do zainteresowania się muzyką, bo on tak naprawdę wspomina, że muzykę wyssał właśnie z mlekiem matki. Cynthia była bowiem taką, można powiedzieć, amatorską, ale trochę lepszą od amatora śpiewaczką. Mówiła, że operował. No to niech jej będzie. No, w każdym razie młody gentleman, który dał się potem poznać jako gitarzysta Metallica, jest w pierwszej setce najwybitniejszych gitarzystów w historii. Ma dzisiaj 63. urodziny.

0: Yeah. American Woman. Lenny Kravitz, który niedawno był w Polsce na koncercie, pojawił się w SC Rock. I to od pana Jara wszystko, jeżeli chodzi o kultowe historie w poniedziałek. Kolejne będą jutro po 9:00. Do usłyszenia.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
3: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje o ostrożność w sieci. Dlaczego? O tym powiemy już za chwilę. Polska zmaga się z falą gorąca, z falą upału. Termometry mogą wkrótce pokazać blisko 40 stopni.
4: SK Rock. Raport.
3: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Raport zaczynamy jednak od zderzenia trzech osobówek i ciężarówki w powiecie zielonogórskim. To na krajowej 32 na wysokości zjazdu do wsi Radomia. Trasa przez kilka godzin, tych najbliższych, będzie całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą jechać objazdem przez miejscowości Buchałów, Drzonów i Leśniów Wielki. Ze wstępnych informacji przekazanych nam przez policjantów wynika, że nikt nie został poważnie ranny.
4: To jest raport.
3: Członek rządu ofiarą ataku hakerów. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje o ostrożność w sieci. Eksperci z CERT Polska ostrzegają przed oszustami przejmującymi konta użytkowników komunikatora WhatsApp i rozsyłającymi z nich złośliwe oprogramowanie. Ofiarą cyberprzestępców padł wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Nie wykazał ostrożności, a to czas, kiedy trzeba naprawdę uważać, mówi Krzysztof Gawkowski.
5: Ostatnie 2 tygodnie to wzmożony ruch cyberprzestępców. Z dnia na dzień coraz więcej jest ataków. Infosfera jest nie tylko atakowana, ale też nasycana dezinformacją. I to wszystko trzeba połączyć też w okres, w którym jesteśmy. Rosji zależy na to, żeby w Polsce ta wojna hybrydowa wzbudzała też panikę.
3: Żyjemy w naprawdę niebezpiecznych cyfrowo czasach, przypomina minister.
5: Nie dajemy sobie wolnej drogi do tego, że myślimy, że jakiś nikt przyszedł i może on jest prawdziwy, bo być może on jest również nieprawdziwy. Apeluję do wszystkich. Rozsądek i odpowiedzialność w cyberprzestrzeni jest taka sama jak odpowiedzialność na pasach drogowych. Skoro mamy w naszym takim podstawowym DNA, że jak się zapala czerwone światło na pasach drogowych albo na skrzyżowaniu, to autem nie przyjeżdżamy i nie przechodzimy, to tak powinniśmy traktować cyberprzestrzeń.
3: Podejrzane wiadomości i strony można zgłaszać do CERT Polska za pośrednictwem formularza albo w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Podejrzane wiadomości SMS można przekazywać na bezpłatny numer 8080.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Polska zmaga się z falą gorąca. Termometry mogą wkrótce pokazać blisko 40 stopni. Już od przyszłego roku podczas największych upałów będzie można przerwać pracę po przekroczeniu określonych progów temperatury. Przypomina Jarosław Kowalczyk z Państwowej Inspekcji Pracy.
6: 35 stopni w pomieszczeniach pracy. Przekroczenie tej temperatury będzie wpływało na zakaz wykonywania pracy i 32 stopnie przy określonych pracach na otwartej przestrzeni związanych z dużym wysiłkiem fizycznym. Po przekroczeniu maksymalnych dopuszczalnych temperatur wykonywanie pracy nie będzie dopuszczalne.
3: Przepisy wejdą w życie 11 stycznia.
1: SK Rock Biznes.
3: Banki spodziewają się zaostrzenia polityki udzielania kredytów mieszkaniowych w trzecim kwartale tego roku i jednocześnie wzrostu popytu na ten rodzaj kredytu. Tak wynika z opublikowanego dziś przez NBP raportu o sytuacji na rynku kredytowym w Polsce. A wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce przekroczyła 3 miliardy euro w pierwszej połowie tego roku, rosnąc o 71% rok do roku. Był to najlepszy wynik dla pierwszego półrocza od 2018, tak wynika z raportu firmy Colliers. W największych miastach na rynku wtórnym w Polsce ofert dotyczących sprzedaży mieszkań jest mniej niż rok temu, choć w większości lokalizacji ceny rosną. Tak wynika z analizy grupy Morizon Gratka. Największe wzrosty cen odnotowano w Olsztynie, gdzie za metr kwadratowy trzeba było zapłacić o ponad 8% więcej.
1: Pogoda.
3: Poniedziałek w wielu regionach będzie pogodny, słoneczny, jednak na południu i też miejscami w centrum kraju mogą rozwinąć się gwałtowne burze z ulewami, z gradem i silnym wiatrem. Na termometrach mamy potężny rozstrzał, bo od 20 stopni nad samym morzem na wybrzeżu przez 25 na Podlasiu, 28 na Mazowszu i Łódzkim do nawet 35 stopni dzisiaj na Podkarpaciu.

0: To był zespół Nickelback i Rockstar Fest Rock. Na to miano, jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko, z pewnością zasłużył pan, który za chwilę pojawi się na naszej antenie. To będzie Grzegorz Kupczyk, czyli lider i wokalista zespołu Turbo, legendarnej polskiej grupy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i pan Grzegorz powraca teraz solo z nową płytą zatytułowaną Aperitif w październiku. Premiera tej właśnie płyty z tym oto utworem Party Doll. Grzegorz Kupczyk przed nami, a ja mówię dzień dobry, w poniedziałek 3 sierpnia jest kwadrans po południu. Rozpoczynamy pierwsze z dwóch naszych poniedziałkowych spotkań, bo jeszcze dzisiaj po 21 się słyszymy. Westerok, Michał Cieślik, zapraszam póki co do 15.

Honey, Are You Coming i zespół Måneskin w ST Rock. Ciekaw jestem dalszych losów tej właśnie grupy, bo jak wiadomo, lider zespołu Damiano Dawid teraz skupił się na swojej solowej karierze. Pozostali członkowie robią jakieś inne rzeczy, no ale czy jako Måneskin jeszcze jest szansa na to, by powrócili? No bo trzeba przyznać, że całkiem nieźle sobie radzili w teamie, czego ten właśnie utwór był najlepszym przykładem. Måneskin już za nami w ST Rock. Na tych dwóch panów też od lat tworzy znakomity team. Panowie na brak pomysłów na nową muzykę nie narzekają, ponieważ przypomnę, w przeciągu ostatnich dwóch lat nagrali aż 3 studyjne płyty i to naprawdę całkiem niezłe albumy. Ciekaw jestem, czy będą dalej podtrzymywać to duże wydawnicze tempo. Chyba że gdzieś zwolnią na chwilę. A przekonamy się niebawem. Lonely Boy, The Black Keys przed nami, ST Rock, tuż potem Leila, Derek and the Dominos.

0: Derek and the Dominos, Lay Love, Esterok. Poniedziałek. Dla wielu po intensywnym weekendzie, no tak, za nami Poland Rock Festival we Wrocławiu, męskie granie. No działo się dużo w ten weekend, więc chwila oddechu w pracy na przykład i pora ruszyć na przykład do Gdańska na pierwszą odsłonę tegorocznej rokowizny. No chyba, że ktoś bardziej tam w dół mapy do Katowic na OFF Festival, bo te dwa festiwale właśnie w ten weekend się będą odbywać. My oczywiście jesteśmy na rokowiźnie, będziemy stamtąd nadawać bardzo serdecznie Państwu ten festiwal polecamy.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu. Autopromocja. Reklama.
5: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
7: Hey, this is Rob Zombie.
8: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
9: Hey, this is Barry.
10: Brad.
11: Neil.
12: And Matt from

Przy okazji nagrywania nowej płyty Your Favorite Toy, która, przypomnę, ukazała się w lutym tego roku, Foo Fighters sięgnęli oj tak głęboko do szuflady z demówkami sprzed lat, by je dopieścić, dopracować, no i w tej finalnej wersji umieścić na trackliście. I to właśnie jeden z tych utworów, o których panowie sobie przypomnieli przy okazji tej płyty. Unconditional. Ciekawe, ile takich kawałków w szufladzie mają jeszcze schowanych i na ile płyt by ich starczyło. Foo Fighters już za nami w Este Rock. Primal Scream przed nami. Rocks.

0: Hayley, jeden z tych absolutnie kultowych kawałków brytyjskiej muzyki. Aż trudno uwierzyć, że nigdy nie dotarł do pierwszego miejsca angielskiej listy. No niewiele zabrakło, bo zatrzymał się na pozycji drugiej w latach 80. Ale dla wielu te dźwięki są absolutnym number one. Marillion zamyka pierwszą godzinę tego popołudnia w ST Rock. Zbliżamy się do 13:00, za chwilę na naszej antenie. Najnowszy raport, zapraszamy.
1: Autopromocja. Melina. Melina. ST Rock.
2: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę. Naprawdę ciekawe poczy. Widzisz, ja ciągle spokojna jestem.
3: Z tego wytuję.
2: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to jest radio. Radio. Jak to? No ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie powracająca po latach Tatiana Okupnik.
1: Melina w ST Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube ST Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ST Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.
5: Ranił nożem kobietę 18-letni obywatel Ukrainy już w prokuraturze. Czarna seria w Tatrach. 38-letni Polak zginął po słowackiej stronie. Polscy strażacy w akcji walczą z pożarami lasów w Hiszpanii.
6: ST Rock. Raport.
5: 13:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest podejrzewana o próbę zabójstwa. 18-letni obywatel Ukrainy już w prokuraturze. Dziś usłyszy zarzuty. W sobotę miał ciężko ranić nożem kobietę. Ofiara to 30-letnia Polka. Do zdarzenia doszło około 21:00 na wrocławskim osiedlu Muchobór, na klatce schodowej bloku mieszkalnego. Kobieta trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Napastnika policja ujęła tuż po zdarzeniu.
6: To jest raport.
5: Teraz czarna seria w Tatrach. Słowaccy ratownicy poinformowali właśnie o kolejnym Polaku, który zginął w górach. Tym razem to 38-latek. Jest to już czwarta ofiara śmiertelna w Tatrach od początku sierpnia, a szczegóły zna Łukasz Bobek.
7: Ciało zmarłego Polaka zostało odnalezione w niedzielę przez czeskich turystów. Natrafili na nie na piargach pod Baranią Basztą. W rejonie znajdowali się również dwaj inni taternicy z Polski, którzy kilka godzin wcześniej rozdzielili się z 38-latkiem w szczytowych partiach Baranich Rogów. To właśnie stamtąd spadł Polak. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne nie udało się zwieść ciała w niedzielę. Dopiero w poniedziałek rano na miejsce poleciał śmigłowiec, który przetransportował zmarłego turystę do Starego Smokowca.
5: 1 sierpnia w Tatrach Słowackich zmarł 37-letni Polak. Tego samego dnia doszło do dwóch śmiertelnych wypadków po polskiej stronie Tatr. Polska elitarna jednostka strażaków walczy z pożarami lasów w Hiszpanii. 35 ratowników, których wysłano do wsparcia tamtejszych służb, już pierwszego dnia weszło do akcji na południu kraju. Strażacy używają na miejscu najnowocześniejszego sprzętu. Jedną z wykorzystywanych metod jest kontrolne wypalanie buszu.
8: My z wyprzedzeniem wypalamy część terenu, bo wiadomo, drugi raz paliwo się nie spali, jeżeli już się spaliło. Więc pożar dochodzi do tego miejsca, zatrzymuje się i już dalej się nie rozprzestrzenia.
5: Mówi Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii. Moduł GFF, który wysłano w ramach unijnej pomocy, to jedna z najbardziej elitarnych jednostek w całej wspólnocie.
8: My jesteśmy dopiero szóstą taką grupą w Europie, w całej Europie, która pomyślnie przeszła proces takiej certyfikacji na poziomie Unii Europejskiej.
5: W operacji weźmie udział łącznie 105 strażaków z Polski.
6: Słuchacie raportu w ST Rock.
5: można zdobyć nowe umiejętności i zarobić ponad 7 tysięcy złotych. Na Lubelszczyźnie rusza druga edycja projektu Wakacje z WOT. Szkolenie rozpocznie się 4 września, ale już teraz są przyjmowane zgłoszenia, mówi oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kapitan Marta Gaborek.
4: W ramach projektu uczestnicy przechodzą 16-dniowe szkolenie podstawowe, zdobywają umiejętności z zakresu m.in. strzelectwa, pierwszej pomocy, terenoznawstwa i taktyki. To doskonała okazja, aby poznać Wojska Obrony Terytorialnej od środka i świadomie podjąć decyzję o swojej dalszej drodze.
5: Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla osób, które wcześniej nie pełniły służby wojskowej. Kończy się uroczystą przysięgą wojskową, a szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: Pogoda.
5: Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. Najchłodniej nad morzem 20 stopni, 23 kreski na północy, około 30 stopni w centrum, do 33 na południu. Tam też przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Ciśnienie 1006 hektopaskali i będzie spadać.

0: A podobno najpierw były cztery blondynki w jakiejś reklamie szamponu do włosów, no i kiedy to zobaczyli, od razu wpadła im do głowy nazwa dla tej grupy, For Non-Blondes, jako że nikogo tam z włosami w kolorze blond nie było. Stąd właśnie ta nazwa jednej z najbardziej legendarnych kapel tej pierwszej połowy lat 90. I na tym poprzestali tak na dobrą sprawę. Choć ostatnio słyszeliśmy, Linda Perry mówiła, że swojego ostatniego słowa to jeszcze nie powiedziała i nie powiedzieli jako grupa For Non-Blondes, więc może będzie jakiś comeback w najbliższym czasie. What's up? To już za nami w ST Rock. No i mamy 11 minut po 13. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik. Zapraszam na drugą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I od razu mam dla Państwa nowość. To jest wspólne nagranie gitarzysty Billy'ego Idola i wokalisty zespołu The Offspring, Billy Morrison i Dexter Holland. Never Gonna Change. To przed nami.

Spekulowano na ten temat od wielu, wielu miesięcy, no i w końcu mamy potwierdzenie tego powrotu na scenę zespołu Faith No More. Wiemy już, że zespół zagra 4 koncerty w Australii i Nowej Zelandii, wspólnie z System of a Down, no i będą to pierwsze występy grupy od 2016 roku, czyli innymi słowy od dekady. No i ciekaw jestem, w jakiej formie koncertowej będzie Mike Patton i spółka. Tak czy inaczej, mocne wsparcie się przyda w postaci System of a Down, którzy również na tej trasie z Faith No More się pojawią. To wszystko dzieje się będzie w styczniu i lutym przyszłego roku. 22 stycznia Sydney, 27 Melbourne, 1 lutego Brisbane i 7 Wellington. Ktoś może wybiera się w tamtym czasie? W okolice? No to jeżeli tak, to warto będzie się tam pojawić, bo to wydarzenie nie lada, ale miejmy nadzieję, że to może początek czegoś większego, jeżeli chodzi o koncerty zespołu Faith No More. Ashes to Ashes, Faith No More to już za nami w SC Rock. Za chwilę Red Hot na naszej antenie, wcześniej jeszcze Three Days Grace.

0: Red Hot Chili Peppers i The Zephyr Song w SC Rock. Dokładnie pół godziny pozostaje do 14. W kalendarzu mamy trzeci dzień sierpnia. No tak, półtora miesiąca temu gościł w naszym kraju. Można było go zobaczyć na scenie, na żywo, w Chorzowie. Forma świetna, jak pewnie potwierdzą ci, którzy tam byli na miejscu. No i niech ta forma towarzyszy mu jak najdłużej. Także zdrowia, zdrowia i jeszcze raz świetnej, najlepszej formy. Przypomnę, James Hetfield dzisiaj świętuje swoje 63. urodziny, także najlepsze życzenia z tej właśnie okazji dla pana Jamesa, który jeszcze w tej godzinie z Metallicą się pojawi. Przed 14 na pewno znajdzie się moment, o i to prawie taki 7-minutowy na Fade to Black. Meta jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Sprawdziłem, co oznacza po krakowsku. Na przykład to jest styl mówienia. Taki styl mówienia, gdzie na przykład do czasowników dodaje się, że...
3: Chodź, że zagraj, że z nami, kolego, koleżanko.
2: Tak. Wygraj, że...
3: W Messengerze, że...
2: tak, głosówki tam czekamy. że. Czujesz w ogóle to? 275 razy w jakimś miejscu, 275 razy w Rowach, 275 razy w Giżycku. Na przykład masakra jakaś, nie?
3: No, ale co, że w Rowach chcesz spać?
2: Że w miejscowości, a państwo...
1: na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
6: SK-ROK. Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Zespół Kult, którego liderem jest Kazik Staszewski, wystosował do swoich fanów ważny komunikat. Muzycy oficjalnie poinformowali o drastycznym zmniejszeniu liczby planowanych koncertów w najbliższej przyszłości. Jak sami zaznaczyli, zdają sobie sprawę, że ta decyzja może zasmucić wielu sympatyków grupy. Dlaczego tak się dzieje? Więcej szczegółów znajdziecie na skrok.pl.
1: SK-ROK Radar.

To był zespół Def Leppard, który na swoim końcu ma ponad 100 milionów egzemplarzy sprzedanych płyt, więc panowie o pieniądze raczej się nie martwią, ale jak się nadarzy jakaś okazja, żeby trochę jeszcze dosypać do tego woreczka, nazwijmy to w ten sposób, to czemu nie? No i kiedy wpadnie taka rezydencja w Las Vegas w kasynie Caesars Palace, to proszę bardzo, jak to się wydarzyło w ich przypadku zimą tego roku. No i teraz pytanie, skoro można tyle zarobić, koncertując w jednym miejscu, czy to aby nie za bardzo rozleniwia w kontekście transkoncertowych po świecie? Całkiem możliwe. Zespół Def Leppard ostatni raz w Polsce zagrał 3 lata temu, ale kto wie, może jeszcze nie powiedzieli swojego ostatniego słowa, jeżeli chodzi o koncertowanie na świecie. Rejoice. To utwór, który powstał specjalnie na potrzeby tej wspomnianej rezydencji w Las Vegas. Def Leppard już za nami w SC Rock. Teraz Jimmy Eat World.

To był perfekt w Esterogii kołysanka dla nieznajomej. No i tak na spokojnie kończymy tę kolejną godzinę poniedziałkowego popołudnia w Esterok. Zupełnie inaczej.

0: Czyli rozpoczniemy tę następną, bo na początek po 14 Dorsi i Light My Fire. Już gorąco zapraszam na tę ostatnią odsłonę naszego popołudniowego spotkania, ale wcześniej, bo punktualnie o 14 najnowszy raport Westerok.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.

0: czwartek nie wszędzie zawyły syreny, zawiódł czynnik ludzki, mówi wojewoda lubelski. Kardynał Dziwisz zeznawał jako świadek, chodzi o proces wytoczony archidiecezji krakowskiej. Nie wiedział, gdzie jest 84-latek z Niemiec odnaleziony na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.
1: SK Rock. Raport.
0: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski. Bo w czwartek, gdy rosyjska rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną Polski, nie wszędzie zawyły syreny. Alarmy można było usłyszeć w 7 powiatach. W kolejnych 10 nie zostały uruchomione, choć powinny. Wśród nich jest powiat biłgorajski, a to tam, w miejscowości Tarnawa Kolonia, spadł pocisk. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów.
2: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. W innych przypadkach było na przykład tak, że pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
0: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
2: Chcemy, aby była możliwość uruchamiania ich zdalnie i selektywnie w ogóle. Również dla wybranych tylko, bo ma nasze województwo w tym systemie wczesnego alarmowania i ostrzegania jest podzielone na 4 obszary i one obejmują określone powiaty. I żeby skrócić jak najbardziej ten proces decyzyjny.
0: Krzysztof Komorski przyznał też, że po odwołaniu alarmu zabrakło SMS-ów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na jutro w Urzędzie Wojewódzkim zaplanowano spotkanie ze starostami. Na nim wojewoda ustali, w jaki sposób można jeszcze przyspieszyć decyzję o uruchamianiu syren alarmowych.
1: To jest raport.
0: Przed sądem stwierdził, że nie zna sprawy, bo w tym czasie przebywał w Watykanie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał jako świadek w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiarę wykorzystania seksualnego przez księdza. Janusz Szymik domaga się zadośćuczynienia w wysokości 20 milionów złotych za krzywdy z dzieciństwa. W latach 80. był ofiarą ówczesnego proboszcza parafii w Międzybrodziu Bialskim księdza Jana W. Zdaniem pełnomocników powoda kardynał Dziwisz mógł wiedzieć o działaniach duchownego, ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie. Emerytowany metropolita krakowski temu zaprzecza.
3: Byłem 27 lat sekretarzem papieża i nie interesowałem się, bo nie miałem sposobu i nie chciałem, tym, co się działo w Polsce i w diecezji, bo miałem inne sprawy do załatwienia.
0: Hierarcha zeznał przed sądem, że ze sprawy molestowania Janusza Szymika poznał z prasy dopiero teraz, a o niegodnych zachowaniach księdza Jana W. usłyszał dopiero w 2022 roku. 84-latek z Niemiec odnaleziony na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Mężczyzny szukała rodzina w Niemczech. Senior zatrzymał się na poboczu, bo zabrakło mu paliwa w aucie. Policji nie potrafił jednak powiedzieć, co robi w Polsce.
4: Senior był zdezorientowany i nie wiedział, jak znalazł się w Polsce. Podczas sprawdzenia okazało się, że jest osobą zaginioną, której poszukiwała rodzina na terenie Niemiec.
0: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 84-latek trafił do szpitala, skąd odebrała go rodzina.
1: SK Rock Biznes.
0: Polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury, zapewnił minister energii. Miłosz Motyka zwrócił uwagę, że potencjalnym ryzykiem są lokalne, punktowe przeciążenia sieci. Resort rolnictwa złożył do UOKiK wniosek o zbadanie sytuacji na rynku skupu wiśni. To odpowiedź na sygnały producentów z Łódzkiego i Świętokrzyskiego w sprawie gwałtownego spadku ceny skupu tych owoców oraz problemów ze zbytem. W największych miastach na rynku wtórnym ofert dotyczących sprzedaży mieszkań jest mniej niż rok temu, choć w większości lokalizacji ceny rosną, wynika z analizy grupy Morizon Gratka. Największe wzrosty cen odnotowano w Olsztynie, gdzie za metr kwadratowy trzeba było zapłacić o ponad 8% więcej.
1: Pogoda.
0: Od dziś postępujące ocieplenie. Nad morzem około 20 stopni, na północy maksymalnie 26, w centrum około 30 kresek, a na południu powyżej 30 stopni. Najcieplej dziś na południowym wschodzie, tam 34 stopnie. Tylko na południu więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu i burze.

0: To był zespół Golden Life, 24.11.94. 12 minut po 14, a to jest poniedziałek, trzeci dzień sierpnia. Michał Cieślik, dzień dobry raz jeszcze i zapraszam na ostatnią godzinę tego naszego popołudniowego spotkania, bo przypomnę jeszcze, że po 21. Skoro poniedziałek w kalendarzu, to my się słyszymy jeszcze wieczorową porą i wtedy też liczę na Państwa obecność.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: W tym moim wieczornym poniedziałkowym programie przed tygodniem grałem nagrania tego właśnie zespołu, tak pokoncertowo, bo to jest grupa, która niedawno zagrała koncert w naszym kraju. Lider zespołu Brett Anderson to taki wokalista o bardzo ekspresyjnym głosie, tak bym to określił, ale z drugiej strony taka introwertyczna osobowość, czego w ogóle widać nie było na tym koncercie w warszawskiej Progresji, tak swoją drogą. Emotionally Unavailable Sway.

To był zespół Depeche Mode w Esterok. W lutym 92 roku członkowie zespołu Depeche Mode udali się do Hiszpanii, gdzie w okolicach Madrytu wynajęli willę, w której zaczęli pracę nad swoim kolejnym albumem Songs of Faith and Devotion, płytą, która ukazała się w 93 roku, i tam też powstała pierwsza wersja utworu, który przed chwilą pojawił się w Esterok. Walking in my shoes, no i w takich okolicznościach panowie pracowali nad tą płytą w Hiszpanii w 92 roku. No dobra, to skoro jesteśmy w Hiszpanii, to teraz przenosimy się do Saragosy, albo właśnie stamtąd pochodzi ta oto grupa. Héroes del Silencio, tak się nazywają. Entre dos tierras, przed nami, Westerok.

0: pan Artur Rojek pewnie w ferworze ostatnich przygotowań i dopinania wszystkiego na przysłowiowy ostatni guzik, no bo warto pamiętać, że to sprawca całego tego zamieszania pod szyldem OFF Festival. Już w ten piątek rusza kolejna edycja w Katowicach. Mieliśmy dla państwa bilety w ogóle na OFF Festival, także raz jeszcze dobrej zabawy życzymy tym wszystkim, którzy będą się bawić w Katowicach na tym festiwalu. Myślowic i Aleksander. To już za nami w SC Rock. Chwila przerwy, po niej powracamy z The Offspring. You're gonna go far, kid. A jeszcze przed 15 na pewno Alice in Chains na naszej antenie.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

Good Charlotte i Reject to już za nami w Esterok. Reject, czyli wyrzutek, no i poniekąd to określenie pasuje do twórców gatunku, który reprezentuje kolejny zespół. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, grunge to taka próba zakrzyczenia bezsensu codzienności. Kurt Cobain, Layne Staley, no byli poniekąd uosobieniem tych słów właśnie. Zaryzykuję takie stwierdzenie. Man in the Box, Alice in Chains, przed nami.

0: Warto pamiętać, że Survivor to nie tylko Eye of the Tiger, ale parę jeszcze innych ciekawych numerów, wśród nich między innymi taki jak ten Burning Heart. To już na finał tej godziny i naszego poniedziałkowego spotkania. Survivor. Jak wspominałem, dzisiaj jeszcze raz się usłyszymy po 21, także liczę na Państwa wieczorową porą. Póki co zmykam, Michał Cieślik, dobrego popołudnia życzę. Za chwilę raport, a tuż potem Dawid i poniedziałkowa kolumna Zygmunta.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: jest Eskarok.
1: Trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. W środę pierwsze wnioski, audyt Szpitala Południowego wpłynął do ratusza. Tour de Pologne w Zielonej Górze. Korki mogą pokrzyżować plany pacjentów.
2: Eskarok. Raport.
1: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ministerstwo Energii uspokaja. Trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na starym kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech. Z ograniczoną mocą działa m.in. największa w kraju elektrownia jądrowa Paksu. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju, która chłodzi reaktor. Czy takie radykalne decyzje są możliwe też w Polsce? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
4: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
3: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
1: A z najnowszych doniesień z Węgier wynika, że być może uda się uniknąć całkowitego wyłączenia elektrowni jądrowej w Paksu. Niski poziom wód Dunaju odczuwa też m.in. Serbia. Elektrownie wodne w tym kraju produkują najmniej energii w swojej historii.
2: To jest raport.
1: Audyt Szpitala Południowego wpłynął już do stołecznego ratusza. W środę będą pierwsze wnioski i rekomendacje, zapowiada prezydent Warszawy. Po aferze w tej placówce magistrat zlecił kontrolę SOR-ów i prosektoriów, również w innych miejskich szpitalach. A wszystko zaczęło się od doniesień o lekarzu i byłym radnym KO Dawidzie Kacprzyku. Był on koordynatorem SOR-ów w Szpitalu Południowym. Zarobił w rok 1 600 000 złotych, a członkowie Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki ścieżką VIP-owską. W związku z aferą prezydent Trzaskowski podjął decyzję, by w zarządach i radach nadzorczych spółek miejskich nie zasiadali politycy. Dziś informuje, że te osoby albo zrezygnowały z członkostwa w partii, albo ze stanowiska.
5: Tu nie chodzi o brak zaufania dla polityków, bo wielu z nich świetnie sprawowało i sprawuje swoje funkcje w innych miejscach. Natomiast tu chodzi po prostu o wyznaczenie najwyższego możliwego standardu i chcemy wprowadzić taki standard, że nie będziecie państwo musieli już więcej zadawać takich pytań, jakie przez lata były zadawane.
1: W zarządach spółek miejskich było 14 członków partii. Wszyscy zrezygnowali z obecności w swoich ugrupowaniach. Z kolei w 27 osób w radach nadzorczych 7 zrezygnowało z polityki, a pozostali ze stanowiska.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Korki mogą pokrzyżować plany setkom pacjentów. W środę do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze zapisanych jest około 500 osób. Jednocześnie przez miasto będzie przejeżdżał peleton Tour de Pologne. Placówka apeluje, by nie zostawiać wyjazdu na ostatnią chwilę.
6: Problem będzie dla pacjentów, zwłaszcza pacjentów spoza Zielonej Góry, którzy po prostu miasta nie znają. Tylko w poradniach przyszpitalnych i onkologicznych na środę mamy zarejestrowanych około 500 pacjentów, nie licząc planowych przyjęć, przyjeżdżających na badania, na diagnostykę.
1: Mówiła rzecznik szpitala Sylwia Malcher-Nowak.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
1: I ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami dla znacznej części województwa podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i na południu Podkarpacia, Małopolski, Śląska obowiązują od dziś od 20 do jutra do godziny 8 rano. Są też ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami w całym kraju. Ostrzeżenia najwyższego stopnia będą obowiązywały dziś od godziny 20 do czwartku do godziny 20. Będą aktywne w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu województwa mazowieckiego oraz łódzkiego. Termometry w dzień wskażą od 33 do 38 stopni.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa w składzie Kruszyńska raportuje.
1: Dzień dobry.
8: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i cóż mogę powiedzieć? Za nami weekend pełen emocji. Siatkarze wygrali Ligę Narodów, Bartek przepłynął Bałtyk, tłumy wracały z Polendroka. No i zaczęliśmy tydzień i bardzo, bardzo chętnie z państwem pogadam. Kłaniamy się i zapraszamy. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Kochasz mnie? Oj, oj, oj, oj, oj. Bardzo mi miło. Oj! Robi się coraz cieplej, a to niebezpieczne. Niebezpieczne przy tych temperaturach. Jeśli macie trochę cienia, to proszę dać znać, gdzie macie cień. Można mówić do Messengera. Albo do telefonu 691-613-613. Czeka na Państwa poniedziałkowe meldunki. I bardzo dziękuję za te, które już wpadły. Piotrek się odezwał, że oni z Polendroka to jeszcze wracają. Marcin z kolei stoi w korku na ulicach Wrocławia. Patrzę też, czy jest ktoś z Krakowa, bo w dzisiejszej kolumnie do zabrania bilety na krakowską rokowiznę. Proszę się zastanowić, czy mieliby Państwo ochotę pobawić się z nami w Krakowie. Za kilka chwil powiem, jak zdobyć karnety. No a tymczasem witam jeszcze Anię z Olsztyna, Kasię z Poznania i Roberta z Warszawy. No, początek kolumny, początek tygodnia. A już melduje nam się bardzo mocna ekipa. A do tego wjeżdżają panowie McCreary / Duff. Taką ekipę słychać w tym kawałku.
1: Ten kawałek

0: Cześć Dawid, mogę sobie plenić. Tu chłop z Mazur prosto po ekstrakcji zęba. Ty naprawdę potrafisz rozbawić człowieka.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Queens of the Stone Age w Radiu SK Rock, a wcześniej Jam na naszej antenie. Jam, który w miniony weekend wystąpił na Poland Rocku, a w tym miesiącu zagra m.in. w Krakowie na Rokowiźnie i mam dla Państwa zaproszenie na krakowską Rokowiznę. I zabawa się nie zmienia. Kto chce karnety, niech wyśle do radia głosówkę i proszę wskazać artystę, którego zobaczylibyście w Krakowie na Rokowiźnie najchętniej. Może Jam, może Come, może Acid Drinkers, może Lacuna Coil. Proszę powiedzieć, kto jest Waszym faworytem. Można to też wyśpiewać. Można wykrzyczeć. Jak chcecie. Czekam na Wasze sygnały na Messengerze, a u nas już za chwilę sygnał do raportu.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Grozi mu dożywocie. 18-letni Ukrainiec za atak na 30-letnią Polkę usłyszał zarzuty. Do zdarzenia doszło w sobotę we Wrocławiu. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a do tematu wrócimy o 16.
3: To jest raport.
4: Europa płonie. Kontyngent zmaga się z falą upałów i gwałtownymi pożarami, m.in. w Grecji i Hiszpanii. A to jedne z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych. Urlop najbezpieczniej planować za pośrednictwem biura podróży, radzi Oskar Gwiazda, ekspert do spraw turystyki.
5: Osoba, która nam sprzedaje wyjazd, osoba, która realizuje, czy firma, która realizuje dany wyjazd, jest odpowiedzialna zgodnie z ustawą o usługach turystycznych za nasze bezpieczeństwo za granicą.
4: Eksperci zalecają na bieżąco śledzić oficjalne komunikaty organizatora wyjazdu oraz zalecenia publikowane przez MSZ.
3: SK Rock Sport.
4: Kolarze zbliżają się do Koszalina. To meta pierwszego etapu. W Gdyni wystartowała dziś 83. edycja kolarskiego Tour de Pologne. Start honorowy był o 10.30 ze skweru Kościuszki. Finisz zaplanowano na ulicy Zwycięstwa w rejonie Rynku Staromiejskiego. Tour de Pologne wraca do Koszalina po 25 latach, mówi Czesław Lang, współorganizator wyścigu.
6: Jest takich wyścigów około 30 na świecie, ale takich najważniejszych, etapowych, to jest tylko 14. W tym jest Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España i później już są 4 państwa, które mają wyścigi, które trwają dłużej niż 7 dni. Polska, Francja, Włochy i Hiszpania. Mamy zapewniony udział najlepszych kolarzy świata.
4: Peleton kolarzy wjedzie do Koszalina około 16. Polskie drużyny poznały potencjalnych rywali w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Najgorzej w losowaniu trafiły Górnik Zabrze i GKS Katowice. Zabrzanie zagraliby z Trabzon Sporem, a zespół z Katowic z Atalantą Bergamo. Na razie 5 polskich drużyn. Oprócz Górnika i GKS-u jeszcze Lech, Jagiellonia i Raków czeka rywalizacja w trzeciej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Pierwsze mecze już w środę i czwartek.
1: Zygmunta w SC Rock.

0: Aerosmith z Youngbloodem w Esterok, My Only Angel. I powiem Państwu, aniołów na tym świecie nie brakuje. Bartek na przykład. Bartek wspierał w miniony weekend fundację Cancer Fighters. Bartek dokonał rzeczy niemożliwej. Bartek Kubkowski przepłynął Bałtyk. Przepłynął ze Szwecji do Polski. Płynął przez prawie 55 godzin. Co to jest za gość? Chłop spędził we wodzie 55 godzin. Gdybym spędził w wodzie 55 godzin, a później ktoś mi zasugerował, hej, może chcesz wziąć prysznic, to miałbym takie... A może popluskasz się w wannie? Bartek, szacun.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.

0: Nirvana w Radiu SK Rock, a wcześniej na naszej antenie Męskie Granie z dedykacją specjalną dla wszystkich, którzy przeżyli Męskie Granie w miniony weekend, a przed Męskim Graniem na naszej antenie Metallica i Metalliki nie mogło dzisiaj zabraknąć, bo jest okazja, a jak jest okazja, to ja pokazuję Sledge'a. Uwaga, uwaga! James Hetfield ma dzisiaj urodziny, najlepszego dla Jamesa! A jeśli ktoś z was też dzisiaj świętuje, to dla was też najlepszego. Trzeci dzień sierpnia w kalendarzu, co się jeszcze dzieje ważnego, o tym powiemy za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Zakładałam co innego, miałam też jakieś inne wyobrażenia, pomimo tego, że wiedziałam, że to nie jest tylko róż. Dopadła mnie
3: depresja
2: w ciąży. Najpierw w ciąży, co mnie zaskoczyło, dlatego że ja bardzo chciałam.
3: Ale w pierwszej ciąży?
2: W pierwszej. W ogóle upokarzające procedury, które musisz wykonać. W związku z czym tracisz całkowicie kontakt ze swoją, nawet już tą taką, wiesz, kobiecą stroną sensualną, w ogóle tego nie ma. I masz tak, że właśnie tu jest cudnie, a tu masz tak, że ja pierdzielę, co tutaj się wydarzyło. Tego nie zamawiałam. Ale myślę, że nawet między sobą to jest tak ważne w takim kręgu znajomych, żeby po prostu czasami powiedzieć, że tam jest wszystko w tym macierzyństwie i tacierzyństwie. Jest róż i czerni, zielone i sraczkowate. Wszystko.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie powracająca po latach Tatiana Okupnik.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór.

0: jest SK Rock.
1: Zaatakował nożem kobietę we Wrocławiu. 18-letniemu Ukraińcowi grozi dożywocie. Tragiczny wypadek w okolicy węzła Róża. S8 zamknięta w kierunku Warszawy. Nie kąp się w stawach w Tatrach. TPN apeluje do turystów o przestrzeganie zasad.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Od tego zaczynamy raport. Dyżurna para polskich samolotów przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 60 km na północny zachód od Łeby, poinformował przed chwilą w sieci szef MON-u. Nie doszło do naruszenia polskiego nieba. Maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni bez planu lotu i włączonego transpondera.
2: To jest raport.
1: 18-letniemu nożywnikowi grozi dożywocie. Są zarzuty dla Ukraińca, który zaatakował kobietę we Wrocławiu. Napastnik w sobotni wieczór zranił 30-latkę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór.
3: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi i klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
1: Informuje Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ranna 30-latka opuściła dziś szpital. Wiadomo, że ofiara i domniemany sprawca nie znali się. Do sprawy wczoraj odniosły się służby konsularne Ukrainy we Wrocławiu. W oświadczeniu opublikowanym na stronie tej placówki podkreślono, że stanowczo potępia ona wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem, zaznaczył konsul.
2: To jest raport.
1: Utrudnienia na S8 w Łódzkiem. Droga jest zamknięta w kierunku Warszawy. To po śmiertelnym wypadku, do którego doszło w okolicy węzła Róża. Po godzinie 14 samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W wypadku zginęła jedna osoba, druga została ranna. Na miejscu pracują służby, które starają się doprowadzić do rozładowania powstałego zatoru. Wyznaczono objazd drogą S14. Złe warunki przechowywania żywności, nieprzestrzeganie zasad higieny czy brak książeczki sanepidu wśród pracowników. Na takie nieprawidłowości natrafili inspektorzy sanepidu w pierwszym miesiącu wakacji. Dotyczyło to 15% kontrolowanych obiektów.
4: Ponad 10% obiektów nadzorowanych było skontrolowane w pierwszym miesiącu. Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400.
1: Tłumaczy Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Oprócz punktów gastronomicznych kontrolowano miejsca wypoczynku oraz duże imprezy masowe i festiwalowe.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Nie kąp się w stawach w Tatrach, nie mocz nóg w potoku, bo niżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby się tej wody napić. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów spędzających wakacje w górach, żeby przestrzegali zasad. O tym Tomasz Zając z TPN-u.
5: Jako ludzie przede wszystkim używamy różnego rodzaju detergentów, czy to do kąpieli, szamponów, różnych kremów z filtrem. Wchodząc do wody, do morskiego oka, widoczne już były takie tłuste plamy na tafli jeziora, co już jest bardzo dużym zanieczyszczeniem.
6: Szymon Ziobrowski, Tatrzański Park Narodowy.
7: To jest park narodowy, więc miejsce objęte ochroną. Mamy się poruszać po szlakach.
8: Muszę się przyznać, że nogi też moczyłem. Jest naturalne, nie? Że tam człowiek chce do wody zobaczyć, jaka woda jeszcze zimna czy taka, no.
5: Trzeba też mieć świadomość tego, że nawet jak kąpiemy te nogi gdzieś w potoku, to gdzieś poniżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby tej wody się napić.
1: Warto także pamiętać, że woda w górskich potokach nie tylko może być brudna, ale jest także jałowa, jeśli chodzi o minerały i elektrolity potrzebne do skutecznego nawodnienia organizmu.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
1: Dziś pogodnie i ciepło. Nad morzem około 20 stopni, na północy maksymalnie 26, w centrum około 30 kresek, a na południu powyżej 30 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie, tam 34 stopnie. Tylko na południu więcej chmur dzisiaj i możliwe przelotne opady deszczu i burze.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta. I miałem powiedzieć, że poniedziałek, że ciężko, że męcząco i przypomniał mi się Bartek, który przypłynął Bałtyk i mam takie... Nie, no dobrze jest. I fajnie, i miło. A jak tam u Państwa? Można mówić do Eski Rock. Dawid Zygmunt, zapraszam.

bym się tutaj nie zgodził. Ja bym przy tych upałach raczej wodę zaproponował, ale tańczyć można. I tanecznym krokiem zmierzamy do muzycznych aktualności, bo sporo fajnych tematów wpadło i te tematy szerzej będzie poruszał Łukasz w wieczornym programie Radar, a ja tylko wspomnę, że Gansi myślą o nowej płycie. Więcej szczegółów po zakończeniu trasy. Nowy album szykuje Deszczony Ayomi, pierwszy singiel już w sieci, a w sieci też zachwyty zespołu Godsmack nad Poland Rockiem. Sally Erna przyznał, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżył. A widzi pan, jak my się tutaj w Polsce bawimy. A w przyszłym roku znów będziemy się bawić z Megadeth. W kwietniu przyszłego roku zespół przyjedzie do Krakowa. I to tyle ciekawe, bo tegoroczny koncert Megadeth na Mystyku miał być ich pożegnaniem z polską publicznością, a to taka piękna niespodzianka. Czekamy na więcej niespodzianek. A może oni też by wpadli?

0: No właśnie, nacisnąłem nie ten mikrofonik. Tak to jest, że Bartek przepłynął Bałtyk, a Karolinie niestety się nie udało. Ona płynęła w tym samym czasie, bo tak byśmy mieli parę, która Bałtyk przepłynęła. Gratulujemy Bartkowi za przepłynięcie, a Karolinie za wytrwałość i za to, że próbowała już drugi raz.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

0: Cure w Radiu SK Rock. Robert zaśpiewał z miłością. A panowie co zaśpiewają? A to nasi polscy siatkarze wracają do domu po zwycięstwie w Lidze Narodów. Czy my już możemy ogłosić, że siatkówka jest naszym sportem narodowym numer jeden? Oh yeah! Życzę państwu, żebyście wchodzili w ten tydzień jak nasi polscy siatkarze. A więcej na ten temat już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski. Pani Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński wiedzą już, jak nazwą drugie dziecko. Imię wybrał nasz 7-letni syn. No to będzie pewnie Marszal albo Rajder z Psiego Patrolu.
2: Doskonałe.
3: No, gira tupie.
4: A mówimy gira nie bez kozery, ponieważ proszę państwa, dzisiaj nawiązujemy do tego, co się dzieje w Krakowie.
3: Ale toż mnie zaskoczył, że gira to po krakowsku, bo
4: no
3: ja też...
4: tak mi to internet podpowiada.
3: A, widzisz, a ja używałem takiego sformułowania w Wielkopolsce i też funkcjonowało normalnie.
4: No, widzisz. No. Ciekawe, że jakbyś powiedział pyra w Krakowie, to by się nałożyło.
3: To by wiedzieli.
4: My zdówcamy, a wy do Messengera. Hop, hop, hop.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na stację paliw w obwodzie Dniepropetrowskim w Ukrainie, przekazały władze lokalne. To kolejny taki nalot w ostatnich tygodniach. Tymczasem władze rosyjskiego kraju krasnodarskiego poinformowały, że 6 osób zginęło w nocnym ukraińskim ataku na terminal morski w tym regionie.
5: To jest raport.
6: Tragiczne statystyki utonięć w sezonie wakacyjnym. Od początku czerwca w Polsce utonęło już 96 osób. Najczęstsze przyczyny tych tragedii to alkohol, brawura i brak ostrożności.
7: Się głównie mężczyźni, tak wynika z policyjnych statystyk. Niestety gro z tych mężczyzn jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
6: Informuje Andrzej Fijołek z Komendy Głównej Policji. Tegoroczne lato jest wyjątkowo upalne, a to sprawia, że chętniej spędzamy czas nad wodą. Ratownicy apelują jednak o rozwagę. Czy rząd obniży cenę paliw pod koniec wakacji? Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne uregulowania cen na stacjach zależą od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT, a do tematu wrócimy o 17.
5: SK Rock Sport.
6: Włoch Jonathan Milan wygrał pierwszy etap Tour de Pologne. Był to najdłuższy odcinek tegorocznego wyścigu prowadzący z Gdyni do Koszalina. Włoch okazał się najszybszy na sprinterskim finiszu i zapewnił sobie żółtą koszulkę lidera. Polscy siatkarze ze złotem Ligi Narodów w finale po zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetny mecz rozegrali m.in. Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, o którym trener Nikola Grbić mówił po spotkaniu.
8: On jest fantastyczny w ataku, zagrywce i bloku dzisiaj też. I pomagał naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
6: A jednym z bohaterów turnieju był też libero reprezentacji Polski Jakub Popiwczak.
9: Jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze.
6: Biało-czerwoni, wygrywając Ligę Narodów, drugi rok z rzędu powtórzyli wyczyn Rosji, która dotychczas jako jedyna zdołała obronić tytuł w tych rozgrywkach. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii. Kolejnym wyzwaniem reprezentacji Polski siatkarze w tym sezonie będą Mistrzostwa Europy. Rozpoczną się 9 września.
0: I dojedziemy na tę imprezę z radością.
1: Kolumna Zygmunta.
10: Kolumna Zygmunta.
1: SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Lux Torpeda w Radiu SK Rock, Lica z Lux Torpedą, a Lica z Acid Drinkers w tym tygodniu w Gdańsku. Jedziemy w tym tygodniu do Gdańska na rokowiznę i Państwo też tam będą, bo wygrywaliście u nas bilety na tę imprezę. A kto chce karnety do Krakowa? Kto chce, niech wysyła do radia głosówkę i proszę wskazać artystę, którego zobaczylibyście na krakowskiej rokowiźnie najchętniej. Można śpiewać, można krzyczeć, można mówić halo, halo.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że...
0: Słuchamy.
1: Najchętniej poszedłbym na komelecz. Urlopu nie dostanę, nie da się.
0: Panie Filipie, skoro pan nie może, to karnety cały czas do wzięcia.
1: Także ja tutaj sobie posiedzę w tej Warszawie i sobie popłaczę w samotności.
0: Niczego nie będzie żal, bo płacz jednych może być radością drugich. Skoro pan Filip nie może, to może ktoś z państwa. Zapraszam.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
2: Reklama.

0: I pędzi ten świat z prędkością, którą trudno czasami ogarnąć i dobrze by było, żebyśmy nie wypadli na zakręcie. Mówiąc językiem metafory oczywiście. I pamiętajmy o postojach. A my już za chwilę sprawdzimy, co się na tym świecie dzieje, co się dzieje poważnego w Polsce. Za 3 minuty 17, za 3 minuty raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
7: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony. Tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, który...

0: da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Chłopiec na hulajnodze wjechał pod kombajn. Teren jest bardzo trudny. Polscy strażacy walczą z ogniem na południu Hiszpanii. Zmieniła się w zielony deptak. Złota w centrum Warszawy oficjalnie otwarta.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Zginął 11-latek. Chłopiec, który jechał hulajnogą elektryczną, wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień pod Nieborowem.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
1: Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Okoliczności tragedii wyjaśniają mundurowi pod nadzorem prokuratora.
2: To jest raport.
1: Teraz Hiszpania i walka z ogniem. Teren jest bardzo trudny, do tego wysokie temperatury. Pogorszenie się sytuacji pożarowej spodziewają się polscy strażacy. Specjalna jednostka, która wyleciała w ramach unijnej pomocy, została już skierowana do akcji. Jak mówi Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii, walkę z żywiołem utrudniają pagórkowaty teren i roślinność przypominająca burz.
4: Czyli to są niskie krzewy na przykład, takie sięgające, nie wiem, metr, półtora metra. Są to na przykład gaje oliwne, są to jakieś krzewy, które mają w sobie olejki i to powoduje, że ta intensywność pożaru, rozprzestrzenianie się pożaru jest znacząco większe niż u nas w Polsce.
1: Jak dodaje Siczek, problemem są również ekstremalne warunki pogodowe.
4: Dzisiaj na szczęście jest troszeczkę chłodniej niż przez ostatnie dwa dni, ponieważ dzisiaj będzie około 34 stopni. Możemy sobie wyobrazić, jakie tutaj panują temperatury. Jak przylecieliśmy, było 40 stopni w cieniu. My w Polsce mieliśmy przez dwa dni i non-stop o tym mówiono, natomiast tutaj to jest normalność.
1: Według hiszpańskich prognoz w rejonie, w którym operują polscy strażacy, w najbliższych dniach temperatura wyniesie od 35 do 40 stopni. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowanie cen na stacjach zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
5: Tego nie potrzeba ustawy. Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i tutaj z panem ministrem Blachmintem o tym rozmawialiśmy, w pierwszym kroku na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
1: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN. Rozwiązanie wprowadzone w marcu gwarantowało obniżony VAT na paliwa, niższą akcyzę i ustalane przez rząd ceny maksymalne.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Po modernizacji zmieniła się w zielony deptak, na którym nie ma miejsca dla samochodów. Oficjalnie otwarto przebudowaną ulicę Złotą w centrum Warszawy. Zasypano tunel, a w jego miejscu powstały zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody. Pojawiło się dużo zieleni i miejsca dla przechodniów. Zamontowano też fontanny i ławki.
6: Dokładnie na tym mi zależało od samego początku kadencji, żeby łączyć te wyspy aktywności, te wyspy zieleni w centrum Warszawy, połączyć je w jedną spójną całość i to się właśnie, drodzy Państwo, dzieje.
1: Zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm. Mieszkańcy zwracają uwagę m.in. na mniejszą liczbę miejsc parkingowych i zmiany w organizacji ruchu.
7: To była do niedawna dwukierunkowa ulica, z której dało się w różny sposób manewrować. W tym momencie my musimy objeżdżać cały po prostu ten kwartał, żeby w ogóle wydostać się tak stąd.
8: Paradoksalnie jest tak, że to wszystko, co jest zrobione po pierwsze na pokaz, po drugie w tym celu, żeby wyprowadzić stąd mieszkańców, żeby turyści byli zadowoleni.
1: Prezydent stolicy odpowiada, że wszyscy mieszkańcy mają dojazd do swoich posesji, gdzie są ich miejsca parkingowe. Mogą też zamówić specjalne identyfikatory pozwalające na wjazd do tej strefy.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
1: Dziś pogodnie. Jeśli ktoś szuka ochłody, to znajdzie nad morzem. Tam 20 stopni. 23 stopnie na północy, około 30 w centrum, do 33 na południu. Tam też przelotne opady deszczu, a w rejonie Karpat lokalnie burze.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. Ostatnia godzina naszego upalnego spotkania. A moje rock'n'rollowe serce kazało mi dzisiaj założyć czarną koszulkę i powiem Państwu, czuję siebie bardzo wyraźnie. Szukamy cienia. Gdyby ktoś z Państwa miał cień, to proszę słać głosówkę na Messengerze albo można dzwonić 691-613-613. Zapraszam do 18 i Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Ozzy Osbourne, Książę Ciemności. I można się skryć w cieniu tych dźwięków. A już za moment może coś muzycznie słonecznego.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory dawno w kolumnie niesłyszane, takie, o których trochę zapomnieliśmy, a nasze wykopalisko to był hicior. To był wielki hicior. Hicior lata 2005. To były szczyty list przebojów w Hiszpanii, Grecji i w Polsce. Do tego nagroda Grammy i wiele, wiele innych nagród, o których już nie będę wspominał. Może powiem, że zespół nazywa się Gorillaz. To swego czasu projekt owiany tajemnicą i skryty za animowaną kreską. Dzisiaj już wiemy, że Damon Albarn za wszystkim stał. No i nadal stoi i działa. W tym roku zespół pokazał nową płytę i to jest powrót w wielkim stylu. My jednak wracamy do chyba największego przeboju tego zespołu. No to co? No to Feel Good. To Gorillaz w kopalni odkrywkowej.

0: Coś dowiedziałem się kłania z tej strony. Ja rozumiem, że te informacje o cieniu, chłodzeniu, to rozumiem, że delikatnie odpowiadasz i opowiadasz z perspektywy klimatyzowanego biura. Bo słuchaj, odnośnie naszych wspaniałych siatkarzy, a będę to mówił raczej z poziomu piłkarzy. Dlaczego o tym wspominam? Bo jak weźmiemy, zestawimy, że tak powiem, postawimy reprezentację piłki nożnej albo siatkarzy, no to widać na pierwszy rzut oka, że niestety no, piłkarze nie dorastają siatkarza. A ja to mówiłem z poziomu fachowca, czyli wzrostu piłkarza.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro Klub. Zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

Zygmunta w S-Rock. Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: Excess. In Excess w Esterok. In Excess z Australii, a z tego kraju jest też Airborne, który zobaczymy na gdańskiej rokowiźnie. A w Krakowie, kogo by Państwo chętnie zobaczyli? Czas wręczyć karnety. Halo, halo, dzień dobry.
1: Witam, Maciek z tej strony.
0: Dzień dobry.
1: Najbardziej to chciałbym usłyszeć na krakowskiej rokowiźnie Komę i Nocnego Kochanka.
0: No.
1: I tak się składa, że prawdopodobnie będą występować.
0: Będą.
1: Także mam fartę.
0: Tak.
1: Także jakby coś było do przytulenia, to chętnie wezmę.
0: Zawsze
1: zrezygnowałem, ale za to na ona mogę pójść.
0: A jak?
1: Dziękuję.
0: I karnety lecą do pana. Gorąco gratuluję. Kolejne bilety jutro. A dzisiaj jeszcze 28 minut kolumny, za chwilę raport.
2: Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
3: Zakładałam co innego, miałam też jakieś inne wyobrażenia, pomimo tego, że wiedziałam, że to nie jest tylko róż. Dopadła mnie
4: depresja
3: w ciąży. Najpierw w ciąży, co mnie zaskoczyło, dlatego że ja bardzo chciałam.
4: Ale w pierwszej ciąży?
3: W pierwszej. W ogóle upokarzające procedury, które musisz wykonać. W związku z czym tracisz całkowicie kontakt ze swoją, nawet już tą taką, wiesz, kobiecą stroną sensualną, w ogóle tego nie ma. I masz tak, że właśnie tu jest cudnie, a tu masz tak, że ja pierdzielę, co tutaj się wydarzyło. Tego nie zamawiałam. Ale myślę, że nawet między sobą, to jest tak ważne w takim kręgu znajomych, żeby po prostu czasami powiedzieć, że tam jest wszystko w tym macierzyństwie i tacierzyństwie. Jest róż i czerni, zielonej, sraczkowatej. Wszystko.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie powracająca po latach Tatiana Okupnik.
2: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
6: Eski Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Jeden z kierowców był nietrzeźwy. Takie są ustalenia policjantów po poważnym wypadku na Krajowej 32 pod Zieloną Górą. Na odcinku między Radomią a Leśniowem Wielkim zderzyły się 3 samochody osobowe i ciężarówka.
8: Na skutek tego zdarzenia do szpitala trafiły 3 osoby, w tym jedno małe dziecko. Wiadomo już, że jedna z osób poszkodowanych w tym zdarzeniu była w stanie nietrzeźwości. To kierowca osobowej Toyoty, u którego badanie wykazało 0,8 promila.
7: Mówi Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
6: To jest raport.
7: Lawinowy wzrost wirusowego zapalenia wątroby. Do połowy lipca odnotowano ponad 1400 przypadków WZW typu A. Prawie 4 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, alarmuje Główny Inspektorat Sanitarny. Przebieg choroby w dużym stopniu zależy od wieku pacjenta. Objawy nasilają się z wiekiem.
6: SK Rock Sport.
7: Roxana Słupek, mistrzynią Europy w triatlonowym sprincie. Polka triumfowała podczas wczorajszej imprezy w Elblągu.
9: 750 metrów pływania, 20 km jazdy na rowerze i 5 km biegu.
10: Roxana Słupek. Na pewno jest to trasa wymagająca. Finisz w centrum miasta, no to jest coś pięknego.
9: Zaczęliśmy wyścig numer 2.
7: W Elblągu walczyło ponad 300 zawodników z 30 krajów Europy. Włoski kolarz Jonathan Milan wygrał pierwszy etap w Koszalinie po finiszu z peletonu i zdobył żółtą koszulkę lidera 83. Tour de Pologne. Drugie miejsce zajął Francuz, a trzecie Brytyjczyk. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogosławski, minął linię mety na 12. pozycji. Polskie drużyny poznały potencjalnych rywali w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Górnik Zabrze może zagrać z Trabzonsporem, Lech Poznań z Rigą FC lub FC Giorem, a Jagiellonia z Jabłońcem lub RFS-em. To polskie zespoły, które na razie rywalizują w eliminacjach Ligi Europy. Z kolei Raków w decydującym starciu o Ligę Konferencji może trafić na Żalgiris Wilno lub Hajduk Split, a potencjalny rywal GKS-u Katowice to Atalanta Bergamo. Na razie polskie drużyny czeka rywalizacja w trzeciej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Pierwsze mecze już w środę i czwartek.
2: Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Esce Rock. Zaprasza.

0: Michael Stipe w Radiu SK Rock. I Play the Fool, piosenka z filmu, z serialu Rooster. Pomyliło mi się, bo nie oglądałem, ale się zbieram. Na razie Ród Smoka cisnę i w planach Odyseja w kinie. A co jeszcze w kinie? Poleca pan Patryk. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, Dawid.
0: Dzień dobry, panie Patryku, słuchamy.
1: Na weekendzie byłem na Spider-Manie w Heliosie, dzięki wyjściówkom od waszego kolegi Michała, zresztą mojego też troszkę.
0: I jak tam Spider-Man?
1: Seans świetny, polecam film.
0: Okej.
1: Okay. Żona może nie do końca zachwycona, ale było za jedwabiście.
0: Czyli sugeruje pan, żeby się wybrać na Spider-Mana bez żony?
1: Polecam.
0: I właśnie sobie wyobraziłem sytuację, w której mówię żonie, że idę do kina bez niej.
2: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

0: Zławic. Zespół, który wystąpił na tegorocznym Poland Rocku. Świetny koncert i ten ostatni akt, kiedy panowie z Jurkiem Owsiakiem siedzieli na krzesłach i Mateusz tylko z gitarą, jak przy ognisku, choć przed tysiącami osób, wykonuje ostatni kawałek. No nie dziwię się, że Sali z Godsmaka tak się tym festiwalem zachwycał. Do tematu wrócił Łukasz w programie Radar. Radar po 18. O 18 raport, a to była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję za obecność. Słyszymy się jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.

0: Nowa decyzja prezydenta. Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. Nie wszędzie zawyły syreny. Wojewoda lubelski zapowiada zmiany po incydencie z rakietą. Tysiące kandydatów i rekordowa rekrutacja na studia. Za chwilę szczegóły.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezydent ułaskawił 3 osoby. Jedną z nich jest najprawdopodobniej działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, Adam Borowski, którego skazano za zniesławienie Romana Giertycha. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: W przypadku Adama Borowskiego o akcie łaski miały zdecydować względy humanitarne, jego dotychczasowe dokonania i podeszły wiek skazanego. Dawny opozycjonista za zniesławienie posła KO miał spędzić pół roku za kratami. Druga ułaskawiona osoba to najprawdopodobniej Piotr Pytel, który przed 2 dekadami został skazany przez niemiecki sąd na dożywocie za zabójstwo. Według polskiej prokuratury, która prowadziła śledztwo w tej sprawie, to jednak nie on popełnił te zbrodnie. Trzecia z ułaskawionych osób została ukarana zakazem udziału w imprezach masowych. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz, a kluczowa w tym przypadku miała być m.in. nieposzlakowana opinia skazanego.
0: Media spekulują, że może tu chodzić o nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Mężczyzna sam apelował do prezydenta o ułaskawienie w sprawie zakazu stadionowego. W grudniu dodzwonił się do kanału Zero, którego gościem był Karol Nawrocki i osobiście o to prosił.
1: To jest raport.
0: Gdy spadła rosyjska rakieta, w większości powiatów nie zawyły syreny alarmowe. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski, który zabrał głos po incydencie w miejscowości Tarnawa Kolonia. Szczegóły zna Bartłomiej Ważny.
3: Alarm miał być ogłoszony łącznie w 17 powiatach województwa lubelskiego. Syreny uruchomiono ostatecznie jedynie w 7 z nich. Informacji o zagrożeniu z powietrza zabrakło chociażby w powiecie biłgorajskim. To tam, w miejscowości Tarnawa Kolonia, spadła rosyjska rakieta. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień o tym starostów. Jakie były tłumaczenia?
4: Pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. Pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
3: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
0: A na jutro w Urzędzie Wojewódzkim zaplanowano spotkanie ze starostami. Na nim wojewoda ustali, w jaki sposób można jeszcze przyspieszyć decyzję o uruchamianiu syren alarmowych. Górale z Podhala są za prawem śniegu, mają jednak ale. W Senacie procedowana jest nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma ułatwić inwestycje narciarskie w Polsce na terenach prywatnych. Podobne zapisy funkcjonują od lat w krajach alpejskich. Samorządowcy z Podhala są za takimi przepisami, ale w nieco zmienionej formie, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
5: Potrzebne jest narzędzie, które uniemożliwi, że ktoś podkupi środkową działkę na stoku i zablokuje całą inwestycję, robiąc na złość tym, którzy przygotowali inwestycje, tym, którzy by z niej korzystali.
6: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Z jednej strony jest to troska o polskiego konsumenta, ale z drugiej strony także o miliardowe inwestycje inwestorów.
7: Myślę, że to zdecydowanie było potrzebne 20-15 lat temu, ze względu na to, że wiele tych terenów, które potencjalnie mogłyby być pod inwestycje narciarskie, w tej chwili jest już w dużej mierze zabudowanych.
0: Uważa Emilia Glista, która pracuje w branży turystycznej na Podhalu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tysiące kandydatów i rekordowa rekrutacja na studia na najbardziej obleganych kierunkach, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim, o jedno miejsce walczy nawet kilkadziesiąt osób. Skąd taki wynik? Sprawdziła to nasza reporterka Małgorzata Zawada.
8: Tegoroczna rekrutacja jest wyjątkowa, między innymi dlatego, że o miejsca na studiach walczy podwójny rocznik. Część uczniów rozpoczynała naukę w podstawówce jako 6, a część jako 7-latki. O rekordowej rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim mówi dr Anna Modzelewska, rzeczniczka uczelni.
9: O przyjęcie na studia ubiegało się blisko 39 tysięcy kandydatów, którzy dokonali niemal 77 tysięcy opłaconych rejestracji.
8: Choć nie wszystkim udało się dostać na wymarzone kierunki, wielu kandydatów pozytywnie ocenia tegoroczną rekrutację.
10: Niestety, jak się okazało, chętnych było więcej niż myślałam, ale dostałam się na 2 z 3, więc też jestem zadowolona.
8: To jednak nie koniec. Kandydaci mogą dostać kolejną szansę w następnym turach rekrutacji.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, najcieplej na południowym wschodzie 34 stopnie, w centrum około 30, 26 na północy, a najchłodniej dziś nad morzem, tam około 20 stopni. Na południu więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu i burze. Jutro jeszcze cieplej, od 27 stopni na północy, około 34 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Po południu na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski przelotne opady deszczu i burze.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Eskaro Radar.
13: Już 5 minut po godzinie 18 w poniedziałek 3 dnia sierpnia 2026 roku. Łukasz Szedziłowski, kłaniam się nisko i witam w radarze, w którym w tej godzinie będzie bardzo przyjemnie, a to dlatego, że... że zajrzymy przede wszystkim do obozu Deep Purple i dowiemy się, co dalej z działalnością grupy, a wcześniej przyprawimy wszystko sosem chaosu od Katarzyny Nosowskiej. Najpierw jednak The Doors Break On Through.

0: to już prawie dwa miesiące od momentu, kiedy panowie z Foo Fighters zawładnęli PGE Narodowym, no i zrobili podobno niesamowicie dobry show i nawet to zabrzmiało, co na Stadion Narodowy nie jest zbyt oczywiste. Natomiast już w listopadzie rozpoczyna się, proszę państwa, trasa koncertowa artystki, która od 30 lat działa solowo. Przypomnę, bo z zespołem to zaczęła nawet trochę wcześniej. Z tej okazji, oprócz trasy koncertowej, oczywiście będzie płyta. Płyta z okazji 30-lecia, która będzie sztamą i podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy Katarzynę Nosowską przez te 30 lat wspierali. No ale potem trasa. Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Warszawa. To na pewno potwierdzone miejsca i terminy koncertów. Sprawdzajcie w internecie, gdzie będzie można kameralnie się z Katarzyną Nosowską spotkać, ponieważ to będą bardzo małe koncerty. Takie właśnie chodzi o to, żeby one były jak najbliżej publiczności. Ja nie mogę się ich doczekać, bo podejrzewam, że to będzie coś wspaniałego. No to posłuchajmy tej nowej propozycji od Katarzyny Nosowskiej. Sos chaosu w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Our House to Madness w Esterok, a teraz, proszę Państwa, zaglądamy do obozu Deep Purple, bo Ian Gillan powiedział ostatnio takie oto słowa. Mam nadzieję, że to nie koniec. Ja w każdym razie nadal świetnie się bawię. No i dlaczego mielibyśmy kończyć? Jakiś czas temu trochę zwolniliśmy tempo, bo zabrakło inwencji, ale teraz znowu nas rozsadza. Pomysły podczas sesji twórczych rodzą się jeden po drugim. W pewnym momencie, w wypadku nowego albumu, mieliśmy aż 40 szkiców piosenek, z których musieliśmy wybrać tylko 15. Tak więc jesteśmy teraz w naprawdę dobrym miejscu i myślę, że będziemy to ciągnąć, dopóki nie padniemy. No i to, proszę Państwa, jest bardzo dobra informacja dla wszystkich fanów Deep Purple i to jest bardzo dobra informacja w kontekście tego, że 8 października Deep Purple zagra w łódzkiej Atlas Arenie. No i to jest doskonała informacja również dlatego, że teraz przy tej okazji zagramy sobie Deep Purple Westerok. Mam dla Państwa numer hash.

0: trzeci numer na siódmym studyjnym albumie Richarda Ashcrofta Loving You, numer zatytułowany Heavy News. Ależ ten numer naprawdę dobrze rokuje. A propos dobrze rokujących kawałków, to będzie już za chwileczkę Toto i Afryka. Ten numer rokuje doskonale od samego początku. Już tyle lat, on nadal nie przestaje. I opowiem Państwu też coś nieco, co nieco o złej reputacji. Proszę koniecznie zostać z zespołem Rock.
1: Autopromocja. Melina S. Rock.
2: Pisali, o, bardzo sympatyczna, muza i tak dalej, a ktoś powiedział, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
3: I, to ty, tak?
2: Tak, to ja. I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość, jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie, powracająca po latach, Tatiana Okupnik.
1: Melina w S. Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

To Thunderstruck i AC/DC w Ester Rock, a teraz pani, która swoją złą reputację postanowiła zamienić na coś, z czego jest dumna. W 2022 roku w rozmowie z Rolling Stone'em Joan Jett powiedziała tak: zawsze twierdzili wszyscy dookoła, że mam złą reputację. Dlaczego? Ano dlatego, że grałam na gitarze elektrycznej, nosiłam skórzaną kurtkę, miałam czarne włosy, no i od czasu do czasu zdarzało mi się przeklnąć. A zatem postanowiłam wziąć te informacje o mojej złej reputacji i zamienić ją na coś, z czego mogę być dumna. No i bardzo dobrze, że tak pani Joan Jett zrobiła, no bo z tego numeru Bad Reputation wyszedł naprawdę potężny hit. Teraz to już nawet jest absolutny rockowy klasyk. No to słuchamy Joan Jett w radarze Westerok. Bad Reputation.

0: Red Hot Chili Peppers i My Friends w Esterok. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę poniedziałkowego radaru, a już za momencik wystartuje druga, bo zbliża się 19. Po 19 zagram dla Państwa m.in. sen Edyty Bartosiewicz. Proszę ze mną zostać.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
0: SK Rock. Radar. 19. Wybiła punktualnie. Poniedziałek, 3 dzień sierpnia 2026 roku. Łukasz Szeciłowski.

Kłaniam się nisko i zapraszam. Jeżeli są wśród Państwa fani Black Sabbath, jeżeli są wśród Państwa fani Grety Van Fleet i jeżeli są wśród Państwa fani Grzegorza Kupczyka, to bardzo mnie to cieszy. W tej godzinie proszę nadstawiać uszu, bo o tych artystach między innymi będę Państwu w radarze opowiadał. Najpierw jednak Edyta Bartosiewicz, zgodnie z zapowiedzią i sen.

Black Dog to Led Zeppelin w S-Rock. Piosenka, której tytuł ani razu nie pojawia się w tekście, ba, tytuł nie ma nic wspólnego z tym, o czym jest piosenka. Panowie pracowali nad tą piosenką w Headley Grange. To taka posiadłość w Hampshire w Anglii, która jest tak naprawdę na wsi. No i przychodził tam jakiś zupełnie obcy, czarny labrador, którego panowie w przerwach po prostu karmili. No i kiedy szukali tytułu dla tej piosenki, wpadli na pomysł, że w sumie Black Dog to będzie całkiem niezła nazwa dla piosenki. No i co? Mieli rację, czyż nie? No to teraz gość, który również ma za swoim kołnierzem sporo lat na scenach przeróżnych, głównie naszych, krajowych, no i który postanowił otworzyć nowy rozdział w swojej karierze, mianowicie karierę solową. Grzegorz Kupczyk, laureat medalu Gloria Artis, to jest taki medal, który Ministerstwo Kultury przyznaje nie byle komu, postanowił wydać płytę zatytułowaną Aperitif. My mamy singiel, który ten krążek promuje, i właśnie ten singiel teraz w Esterok. Singiel nosi tytuł Party Doll.

Atari i Boys of Summer, Westerok. Ależ ten numer, proszę Państwa, kopie to miejsce, w którym plecy kończą swoją szlachetną nazwę. No ale co tutaj się dziwić? Już oryginał w wykonaniu Dona Hinleya z muzyką Mike'a Campbella z Toma Pettiego i The Heartbreakers robił robota, a jeszcze wzmocniony ciężkimi gitarami przez zespół Atari. To już jest absolutny knockout. Skoro mówimy o genialnych kompozytorach, to genialny kompozytor po ponad dwóch dekadach, 23 października 2026 roku, powróci z nową płytą solową. From the Dark, taki będzie nosił tytuł krążek pana, którego na pewno wszyscy znamy, Tony Iommi. 2005 rok to ostatni moment, kiedy dostaliśmy od Tony'ego Iommiego jego solowy album zatytułowany Fused. No to teraz, po 20 ponad latach, jestem bardzo ciekawy, co z tego będzie. Jest już pierwszy singiel promujący tę płytę. Zatytułowany jest World Alone. Można go posłuchać w internecie. Ja natomiast sięgam po klasyczne Black Sabbath. Teraz w radarze Children of the Grave.

0: Ależ to jest dobry numer. Mam nadzieję, że reszta albumu, z którego on pochodzi, czyli Stray Dogs, który pojawi się 25 września tego roku, będzie równie dobra jak ten kawałek. A jeżeli chodzi o promocję tego albumu, no to panowie pojawią się w Polsce 21 stycznia roku pańskiego 2027. To będzie w Atlas Arenie w Łodzi. To byli Nothing But Thieves, a już za momencik Kult, będzie też coś dla fanów zespołu Greta Van Fleet.
1: Autopromocja, playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja. Reklama.
2: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

Rattle the Cage to zapowiedź nowego albumu grupy Nickelback zatytułowanego Everything Under the Sun. A propos nowych albumów, to nowy album postanowiła ogłosić też formacja Greta Van Fleet i zrobiła to w bardzo nietypowy dla siebie sposób, no bo chłopaki na co dzień wyprzedają pełne stadiony. Ale oni do ogłoszenia nowej płyty wybrali maleńki klub w Chicago, gdzie zmieściło się około 1000 osób, klub Metro. No i na wydarzeniu, które odbyło się 31 lipca i które wyprzedało się absolutnie na pniu, ogłosili panowie, że Place for the People, czyli nowy album tego zespołu, pojawi się już 9 października. To całe wydarzenie można obejrzeć w internecie, w serwisie YouTube. Polecam bardzo gorąco, a my gramy numer Play Your Games. To też zapowiedź najnowszej płyty grupy Greta Van Fleet.

0: Stone Temple Pilots i Creep w Estrock. Tym numerem kończymy drugą godzinę poniedziałkowego radaru. Zbliża się 20. Po 20 mam dla Państwa klasyk od Iggy'ego Popa. Będzie The Passenger.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Sprawdziłem, co oznacza po krakowsku. Na przykład to jest styl mówienia. Taki styl mówienia, gdzie na przykład do czasowników dodaje się, że...
3: Chodź, że zagraj, że z nami, kolego, koleżanko.
2: Tak. Wygraj, że...
3: Messengerze, że...
2: tak, głosówki tam czekamy. że. Czujesz w ogóle to? 275 razy w jakimś miejscu, 275 razy w Rowach, 275 razy w Giżycku, na przykład masakra jakaś, nie?
3: No, ale co, że w Rowach chcesz spać?
2: Że w miejscowości, a państwo...
1: na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Reklama.
1: Escaro Radar.
0: Trzeci dzień sierpnia 2026 roku, poniedziałek. Dobra wiadomość jest taka, że już ma się ku końcowi, bo minęła 20, a to jest, proszę Państwa, Escaro. To jest Radar Westerok, ja nazywam się Łukasz Szeciłowski. W tej godzinie będzie bardzo amerykańsko, bo będzie coś o Guns N' Roses, o Megadeth i o Godsmacku, ale nie tylko. Na początek jednak zapowiadany tuż przed 20 Iggy Pop i jego The Passenger.

0: Tylko ja. Będąc młodym adeptem sztuki radiowej, jeszcze w studenckim radiu, poznałem gościa, który z tego samego studenckiego radia się wywodził, ale był DJ-em w bardzo dużej ogólnopolskiej stacji radiowej i cały czas zamęczałem go właśnie o to, żeby zagrywał mi ten kawałek, bo go bardzo, bardzo lubiłem na antenie. Pozdrawiam Kwiatu, mam nadzieję, że dobrze się masz, dobry przyjacielu. To teraz gość, proszę Państwa, który grał z grupą The Cult. Gra w zespole Circus Diablo, był członkiem zespołu Camp Freddy, gra również w coverbandzie Royal Machines, ale przede wszystkim jest gitarzystą Billego Idola. Też Billy, tyle że Morrison, który zaprosił do współpracy Dextera Hollanda z grupy The Offspring i razem nagrali świetny kawałek Never Gonna Change. I ten kawałek teraz Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Czy komuś trzeba przedstawiać ten kawałek? No pewnie nie, ale dla porządku powiem. To Guns N' Roses i Don't Cry. Skoro jesteśmy przy Guns N' Roses, to Slash zdradził ostatnio, że Guns N' Roses ma w planach wydać kolejny, a w zasadzie pierwszy po Chinese Democracy, nowy, w pełni autorski materiał. Kiedy to się wydarzy, tego jeszcze nie wiadomo. Póki co Gansi koncertują, są w trasie aż do grudnia tego roku. No a skoro jesteśmy przy Slashu, to ten ujawnił również, że zaraz po trasie Gansów wyda kolejny album ze swoim The Conspirators. Na to też nie mogę się doczekać. Właśnie ukończyliśmy nową płytę, która ukaże się tuż po trasie Gansów i wtedy też ruszymy z koncertami, tak powiedział Slash w wywiadzie dla Rolling Stone Australia. Tymczasem są doskonałe informacje dla wszystkich tych, którzy lubią troszeczkę cięższe brzmienia niż Guns N' Roses, czyli dla tych, którzy kochają thrash metal. Megadeth przyjeżdża do Polski. 2 kwietnia 2027 roku panowie zagrają w krakowskiej Tauron Arenie i nie będą sami, bo razem z nimi przyjedzie Black Label Society oraz Testament. No to przecież jest taki zestaw, którego odpuścić pod żadnym pozorem nie wolno. Także co? Widzimy się w Krakowie 2 kwietnia 2027 roku na koncercie Megadeth. A teraz Westerok. A tout le monde, czyli Megadeth, rzecz jasna. Do-

0: To jest jeden z tych zespołów, proszę Państwa, który jeszcze nigdy mnie nie zawiódł, jeżeli chodzi o nowy materiał. I tak samo jest z płytą The Wow Signal, z której pochodzi numer Cryogen, którego właśnie wysłuchaliśmy, grupy Muse. Muse, który już 10 sierpnia startuje z trasą koncertową promującą ten krążek. Na początku Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, dopiero w październiku, nie, przepraszam, w listopadzie. Panowie przybędą do Europy, ale niestety póki co na trasie nie ma Polski. Jest za to Wielka Brytania, są Niemcy, Hiszpania, gdyby ktoś miał ochotę się wybrać, czy na przykład Włochy. To w sumie nie jest głupi pomysł, żeby w listopadzie wybrać się do Hiszpanii, bo tam na pewno będzie dużo cieplej niż u nas. Muse i Cryogen za nami, a przed nami już za momencik The Calling i Wherever You Will Go. Będzie też krótka reminiscencja z minionego Poland Rocka.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.

To Linkin Park i In The End w Esterok. Linkin Park, który nigdy nie zagrał jeszcze na Poland Rocku, dawniej przystanku Woodstock. Natomiast po raz pierwszy w tym roku i w swojej historii na Poland Rocku wystąpił zespół Godsmack. No i Sally Erna, proszę Państwa, czyli wokalista i gitarzysta zespołu Godsmack, był pod ogromnym wrażeniem. Zaraz po koncercie na swoim Instagramie nagrał takie dość długie, ponad dwuminutowe wideo, w którym opowiadał właśnie o tym, co zobaczył i jak się czuł, grając na najpiękniejszym festiwalu świata. A między innymi powiedział tak. To jest festiwal najwyższej klasy i nie mogłem uwierzyć, jak wielki on był. Publiczność ciągnęła się na około 4 kilometry i mówię to tylko dlatego, że w życiu nie widziałem czegoś takiego i jestem prawie pewien, że już nigdy w karierze czegoś takiego nie zobaczę. Tego jest dużo więcej. Odsyłam na Instagrama Saliego, bo naprawdę warto posłuchać i zobaczyć, jakie wrażenie nasz polski festiwal robi na amerykańskiej gwieździe największego formatu. A ja Saliemu życzę, żeby jeszcze nie raz przeżył coś takiego, oczywiście, na najpiękniejszym festiwalu świata. No to zagrajmy teraz Godsmacka w Esterok, Under Your Scars.

0: If you tolerate this, then your children will be next. To Manic Street Preachers na koniec poniedziałkowego radaru w Ester Rock. Już za momencik wybije 21, a to oznacza playlistę osobistą. Zapraszam bardzo gorąco w imieniu Michała Cieślika. W moim imieniu natomiast zapraszam Państwa do spotkania ze mną w Ester Rock jutro. Od godziny 18 będę tutaj na Państwa czekał z wtorkowym radarem Eski Rock. Łukasz Szedziłowski, kłaniam się nisko. Spokojnej nocy.
1: Playlista osobista.

Jest już po 21. Dobry wieczór, Michał Cieślik. Kłaniam się Państwu i zapraszam na tę wspólną wieczorną godzinę do Eskirok. Przed 22 na pewno złożymy życzenia tym, którzy dziś świętują i tak dobrze się Państwu wydaje. Meta się pojawi w tej godzinie, a do tego jeszcze rzut oka na tego tygodniową mapę koncertów, bo sporo się dzieje. Poza tym dużo dźwięków na lato, bo przecież lato w pełni, wracają jeszcze upały. No i zagram parę kawałków, przy których jakoś tak lżej znosi się te wysokie temperatury. No przynajmniej mam taką nadzieję. To spróbujmy może. Kings of Leon i Be Somebody na początek. No i przy braciach i kuzynie Follow Willach jeszcze zostaniemy przez chwilę, bo to będzie nagranie, które szczególnie dobrze smakuje letnią porą, tak bym to określił. I tak się zorientowałem właśnie, że to już 10 lat na koncie tego właśnie kawałka, bo to była płyta zespołu Walls z 2016 roku. Muchacho, Kings of Leon przed nami.

gotta have the love in this fucked up world. You gotta have.

Big Night Out i Fun Loving Criminals of Esther Rock. To była druga płyta tej ekipy, wydana 2 lata po debiucie, który przysporzył panom dużą popularność, między innymi dzięki słynnemu singlowi Scooby Snacks, a na 100% Colombian w 98 nie znalazł się żaden hit na miarę wspomnianego właśnie, no ale to był znakomity album, który mimo wszystko w niczym nie ustępował debiutowi. A Big Night Out, który za nami, na letni wieczór nadaje się idealnie. Fun Loving Criminals. No i w 98 roku jeszcze zostajemy. To będzie teraz takie moje małe wykopalisko. To może nigdy nie był jakoś bardzo popularny zespół, ale na swoim koncie ma naprawdę parę wartościowych płyt i numerów. Panowie są z angielskiego Southport i nazywają się Gomez, a tak debiutowali w 98 roku. Get Myself Arrested. Gomez.

wspominałem na początku, że przed 22 na pewno zrobimy rzut oka na tegotygodniową koncertową mapę. No i wybiegamy już myślami do weekendu, bo w Katowicach odbędzie się kolejna edycja OFF Festiwalu, czyli imprezy, której kołem zamachowym, że tak to ujmę, jest Artur Rojek. No i pan Artur w tym roku do Doliny Trzech Stawów zaprosił między innymi gitarzystę The Smiths, Johnny'ego Marra. Jego kolega z zespołu, jak pewnie państwo pamiętają, Morrissey, niedawno odwołał w ostatniej chwili swój koncert w Polsce. No miejmy nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie panu Marowi, żeby wystąpić w Katowicach i zagrać na przykład Easy Money, utwór, który przed chwilą pojawił się w SC Rock. W Katowicach również pojawią się mistrzowie, nie zawaham się użyć tego słowa, amerykańskiej alternatywy, czyli grupa The Flaming Lips. Pierwszy raz na OFF Festiwalu grali w 2010 roku, no a teraz przyjeżdżają, żeby zagrać w całości album, którego wtedy nie mieli okazji zagrać, bo jeszcze go w ogóle nie nagrali. Yoshimi Battles the Pink Robots. To był 2002 rok. Niezwykle udane i uznane dzieło Amerykanów, na którym znalazły się te oto dźwięki. Do you realize? The Flaming Lips, Westerok.

I tak oto znaleźliśmy się w strefie urodzinowej. Dziś świętuje m.in. niejaka Debra Ann Dyer, szerzej znana jako Skin, wokalistka Skunk Anansie. Często koncertuje w naszym kraju ze swoim zespołem, zresztą niedawno po raz kolejny. A dziś postanowiłem wyszperać ten niesamowicie energetyczny utwór z 2009 roku z płyty Smashes and Trashes, Tear the Place Up, to jego tytuł, który od lat mi już towarzyszy przy różnych okazjach, no ale w tym programie chyba jeszcze jakoś nie było okazji, by go zagrać. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny utwór, ten na pewno nie po raz pierwszy się tutaj pojawia, bo sięgamy po ścieżkę dźwiękową filmu Mission Impossible. Tu, na niej znalazł się ten oto numer Metalliki, no i pojawi się za chwilę kolejny głos, którego właściciel ma dzisiaj urodziny. James Hetfield, o nim mowa oczywiście, I Disappear i Metallica przed nami.

dawno niesłyszani, ale jak zawsze w formie. Minęły 4 lata bez nowej płyty Falls. Janis, wokalista grupy, coś tam kombinował solo po drodze. No ale wypadałoby już pomyśleć o jakimś nowym albumie, także subtelnie podpowiadam. Falls i The Runner już za nami wyszły rok. To ja proponuję przy temacie biegania w tytule pozostać, bo przed nami utwór zatytułowany Run. No i wykona go amerykańska grupa, znana z naszej anteny, chociażby z kawałka Shine z lat 90. Collective Soul, tak się nazywają. W Europie może nie stali się jakąś dużą gwiazdą, ale w Stanach mają taki dosyć ugruntowany status. No a dziś wokalista zespołu Ed Roland ma urodziny. No i ciekawostka, urodził się dokładnie tego samego dnia, co James Hetfield z Metallica. Collective Soul i Run przed nami.

Yes w Este Rock, czyli projekt dowodzony przez charyzmatyczną Karyno. Przypomnę, w rozwinięciu Orzołek, czyli amerykańską artystkę mającą polskie korzenie. Down Boy, tego utworu słuchaliśmy przed chwilą. No a teraz ponownie powracamy na koncertową mapę tego tygodnia. Wspominaliśmy już o zaczynającym się w piątek OFF festiwalu w Katowicach. No a teraz będzie utwór, który niewykluczone ci, którzy pojawią się jutro na letniej scenie progresji w Warszawie, usłyszą go na żywo. To wielki hit z filmów o Jasonie Bourne, Extreme Ways. Jutro Moby na koncercie w Warszawie.

Where there's smoke, there's a fire. Czyli po naszemu nie ma dymu bez ognia. Tak byśmy to przetłumaczyli. No i zespół The Black Keys ze swojej najnowszej płyty Peaches z maja tego roku. Trzy płyty w przeciągu 2 lat wydali. Ciekaw jestem, jak długo będą podtrzymywać tę częstotliwość swoich nowych wydawnictw. Ja w każdym razie nie mam nic przeciwko temu. The Black Keys już za nami w Esty Rock, podobnie jak i nasze wieczorne spotkanie, bo zbliżamy się do 22:00. Tradycyjnie polecam tę audycję w wersji podcastu, który pojawi się niedługo na skrock.pl, tam też do odsłuchania wcześniejsze programy. No tak, przed chwilą zespół z Ohio, więc zakończymy dziś utworem grupy też z tamtych okolic. Trochę w dół mapy się przesuniemy, jedynie do Kentucky, bo stąd pochodzi ta właśnie ekipa. Nazywają się My Morning Jacket, a i brzmieniowo też do The Black Keys mają blisko, czego najlepszy dowód w postaci utworu Squid Ink, którym dzisiaj zamkniemy nasze spotkanie. My Morning Jacket. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Michał Cieślik, zmykam.

promocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rockowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.